0: Piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Do Polopo.
3: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.

0: Piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Do Polopo.
3: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.

0: Piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Do Polopo.
3: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.

0: No nareszcie, bo już się zdążyliśmy trochę stęsknić za wami od wczoraj.
1: A ja mam inaczej. Ja nie mam nareszcie.
0: A co masz?
1: Ja mam co tak późno. Dzień dobry Polsko, no wcześniej się nie dało.
0: Dało się, trzeba było wstać.
1: No. Nie, to się nie da. Asia Meuz już próbowała, nie, to nie działa. Ja i Irek Jakubek mam zupełnie podobnie. Bądźcie z nami, będzie dobrze. Będzie dobrze, bo dzisiaj jest 10, a 10 wielu dostaje wypłatę. A wypłata 10 to jest wspaniała opcja.
0: Bo?
1: Bo jest większa szansa, że jak wypłatę dostajesz 10, to starczy do końca miesiąca. Czego i sobie, i państwu serdecznie życzymy.

4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę.

0: Shakira z oficjalną piosenką na Mundial Daj, bo Mundial, słuchajcie, jutro się zaczyna normalnie Mundial.
1: No, a u nas w ogóle o tym prawie nic nie słychać.
0: Nie ma naszych mistrzów świata na Mistrzostwach Świata. No co? Niedopatrzenie. Co zrobić? Ale za to jest tłok w temacie maskotek, tak. Bo słuchajcie, nie jedna, nie dwie, a...
1: Trzy, a nawet cztery. Trzy oficjalne, jedna mniej oficjalna.
0: O kurde. Ta nieoficjalna jest trochę tak jak nasza biało-czerwona drużyna. Mało brakowało.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance.
1: Lady Gaga z nami zostanie, by posyłać informacji z regionu. Będzie ich najwięcej o 6 za chwilę w RMF Max.
2: A to jest w ogóle szokująca wiadomość. Okazuje się, że połowę ruchu w internecie generują maszyny.
1: To mnie trochę mniej cieszą lajki od robota. RMF Max.
3: Słuchacie RMF Max Kraków. Czas na Flash. Ania Żulkowska, jestem, zapraszam. Jest kolejny kandydat na prezydenta Krakowa. Start w wyborach zapowiedział Jan Hoffman, jeden z głównych inicjatorów przeprowadzenia referendum, które doprowadziło do odwołania Aleksandra Miszalskiego. Oprócz niego, przypomnimy, o fotel prezydenta będzie ubiegać się m.in. Michał Drawnicki z ramienia PiS, Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy, kandydat Konfederacji Bartosz Bocheńczak, Aleksandra Owca z partii Razem, były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś czy aktywistka Marianna Schreiber.
4: Słuchacie RMF Max Kraków.
3: 4 zarzuty i nawet 10 lat więzienia. Taka kara grozi 33-letniemu mieszkańcowi Krakowa zatrzymanemu w związku z kradzieżami pieniędzy z jednej z nowochódzkich parafii. Śledczy szacują stratę na około 40 tysięcy złotych. Zniknęły środki przeznaczone m.in. na remont kościoła oraz własność duchownego. Policja wszczęła działania po otrzymaniu informacji od dzielnicowego, który poznał sprawę podczas wizyty w kancelarii parafialnej. Na bieżąco śledzimy remonty. Trwają prace przy bagateli. O ile drogowcy koncentrują się na demontażu torowiska, mieszkańcy i pasażerowie próbują odnaleźć się w nowej siatce połączeń. Największym problemem i wyzwaniem jest dzisiaj dojazd pod bagatele z Nowej Huty lub Ruczaju.
5: Z 20 minut się robi taka godzina, 40 do godziny.
6: Tym na Ruczaj, nie?
5: No, to już ma ciężej, żeby dojechać.
6: Albo jak ktoś z Nowej Huty podróżuje.
5: O, to tamte już w ogóle mają. Nie chcę wiedzieć. Ja nie współczuję.
7: Jednak zamknięcie linii tramwajowej numer 4 łączącą Nową Hutę z Bronowicami jest dosyć dużym problemem, bo my jako studenci mamy parę osób u siebie, które tym tramwajem dojeżdżały, a teraz trzeba chodzić, wcześniej wstawać, chodzić ze starego kleparzy i może po prostu miasto chce, żebyśmy więcej kroków wykonywali w ciągu dnia.
3: Zastanawiali się pasażerowie komunikacji miejskiej, rozmawiał z nimi Przemek Błaszczyk. Tymczasem wróciła krakowska linia muzealna. W tym roku zabytkowe tramwaje i autobusy kursują nieco zmienioną trasą. Sprawdziła ją Renata Pasiut.
8: Ze względu na remont węzła przy Teatrze Bagatela linia kursuje tym razem z Dajworu przez centrum miasta aż do Cichego Kącika i z powrotem. Tradycyjnie zarówka pojawi się we wszystkie niedziele aż do września oraz 15 sierpnia. W programie są też kursy wieczorne i linie specjalne. Warto wybrać się na taki przejazd, bo to okazja, by zobaczyć miasto z perspektywy historycznych pojazdów, które kiedyś woziły krakowian na co dzień i na przykład zajrzeć do zajezdni z okien tramwaju czy autobusu.
3: A szczegółową rozpiskę znajdziecie na społecznościowym profilu krakowskiej linii muzealnej. I jeszcze szybkie zapowiedzi. 21 czerwca w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga odbędzie się pierwsza edycja festiwalu Kraków Guitar Days. W programie przewidziano liczne koncerty i warsztaty. Szykuje się gratka dla każdego fana gitary. Z kolei do 21 czerwca na Bulwarze Czerwieńskim potrwa Jarmark Świętojański. Zaplanowano koncerty zespołów folkowych, pokazy tańca z ogniem oraz warsztaty rękodzielnicze. Wstęp na jarmark jest bezpłatny.

0: Khalid, Khalid i Alok. 10 minut po godzinie 6. I dzień dobry. A tak mi weszło egzotycznie. Egzotycznie mi dzisiaj weszło, bo ja tęsknię za egzotyką w pogodzie, bo zrobiło się swojsko. Przynajmniej za naszym oknem.
1: Typowo polsko, jak to w lecie bywa
0: dzień
1: u nas.
0: Dzień dobry, Polsko. Jak długo potrwa pora deszczowa? To jest pytanie dnia.
1: Ja mam odpowiedź. Przejrzałam wszystkie pogodowe mapy i wychodzi na to, że tak do wtorku. We wtorek powinno się zrobić sucho i słonecznie, a potem przyjdą burze.
0: I właśnie za to cię, Asia, najbardziej szanuję. Bo ja powiedziałbym tydzień, a ty powiesz, że do wtorku.
1: No bo dzisiaj już jest środa, to nie jest tydzień.
0: To nie jest tydzień.
1: Jak ty liczysz,
0: Asia Mełz, Irek Jakubek, tu jest fajnie.

0: Kto kolejny raz pokochał ten numer, niech da łapkę w górę.
1: Ja daję dwie.
0: Potem nóżkę w górę, potem
1: cała... To już nie przesadzaj.
0: Asia, dasz radę, nie, no dasz radę. Potem cała reszta i wstawaj, nie udawaj, bo tak nazywa się ten program i to jest funkcja, na którą chcemy was zaprogramować w RMF Max 20 minut po godzinie 6.
1: Jesteśmy w przededniu mundialu. Jutro się mundial zaczyna, ale nie tylko dla panów, bo nasze panie piłkarki też walczą o swoje mistrzostwa świata.
0: I jak im idzie?
1: No kiepsko na razie, to znaczy wczoraj przegrały kolejny mecz z Holandią, no i teraz przed nimi baraże, także cały czas jest szansa na to, że dziewczyny zagrają.
0: Szansa, Asia, więcej niż szansa. Gdybyśmy w nasze piłkarki wierzyli tak bardzo jak w piłkarzy, to dziewczyny by ten mundial, na który próbują się dostać, wygrały. I żadne hi, tylko tak by było.
2: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na media.

0: są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
1: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
2: Najlepiej słuchać w pracy.
3: Max robi mi dzień.
4: Max robi robotę. Yeah!
2: Od tego jesteśmy.
5: Mocne hity.
2: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
6: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
7: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
8: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
7: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
8: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do -50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: I po reklamie.

0: głowę, zatańczyć taniec kuduro, bo to jest jedyny sposób na to, żeby środa była dobrą środą.
1: Naprawdę oni tam śpiewają, że głowa, ramiona,
0: kręcę do góry, teraz talia, potem pokręć głową i będzie dobrze.
1: Bardzo fajnie, że tak zagraliśmy w Maxie o poranku, że się ludzie poczuli jak na All Inclusive w jakimś egzotycznym kraju, bo sensacyjna wiadomość dotarła do nas, 6:33 na naszych zegarach. Okazuje się, że my Polacy nie potrafimy odpoczywać na urlopie.
0: Tak, i to w znakomitej większości. 70% z nas Polaków nie odpoczywa na urlopie, tak. Nawet jak gdzieś wyjeżdża z domu, bo cały czas myślimy o pracy.
1: Bo my nie możemy na urlopie spokojnie, Aśka, wysiedzieć na tyłku nawet, za przeproszeniem, bo właśnie tam mamy cały czas pracę, nie? Nawet na urlopie.

0: jak słyszycie, RMF Max wnosi fortepian na czwarte piętro, bez windy. Tak wam gra Bausaj Magnetic, 21 minut przed godziną siódmą.
1: Syn prezydenta Trumpa, Baron Trump, najmłodszy syn, wchodzi w biznes i właśnie zaczął sprzedawać napoje.
0: Napoje?
1: Tak, napoje. Jest ich twarzą też przy okazji. I za 12 puszek trzeba zapłacić tak około 140 kilku złotych.
0: Polski prezydent już od dawna jest w branży napojowej. Widziałem na półce butelkę z napisem Belvedere. Także 100 lat normalnie za Polakami ta Ameryka. 20 minut i 7.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła, wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do Twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
7: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Klimatyzacja, dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
9: Dla mnie wybór jest tylko jeden.
10: Tauron. Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
11: Masz ukończone 21 lat i wykształcenie średnie? Szukasz stabilnej pracy, rzetelnego pracodawcy? Trwa nabór na stanowisko strażnika miejskiego w Krakowie. Oferujemy blisko 7300 zł brutto na start, pakiety socjalne oraz nagrody motywacyjne. Szczegóły www.strażmiejska.kraków.pl. Twoje miasto, twoja decyzja.
12: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
13: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
14: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
15: I po reklamie.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Hity na maksa. Prosto z głośników ustawionych na RMF Max. Taką mamy poranną umowę, żeby każdy poranek był u was super. 9 minut przed 7.
1: Oglądam właśnie zdjęcia kangurów biegających, uwaga, po ulicach Jastrzębia Zdroju. Naprawdę fajne kangury. Uciekły z hodowli, ale na szczęście już bezpiecznie wróciły do swoich domów. Pozdrawiamy tych, którzy gonili kangura. Mieliście fajną robotę, chciałem powiedzieć, bo wiesz, ten kangur to jest taki kangur, który rozumie powagę sytuacji, która jest teraz za naszymi oknami. No. Wie, jak się ubrać w taką pogodę. Biały kangur. Bądź widoczny, tak, bądź jak ten kangur. Zrób sobie głośny RMF Max.

0: Dzięki Zosia, Sophie, Alice, Backstore, RMF Max, 4 minuty i 7.
1: A we fleszu o 7 bardzo ważne sprawy.
0: Tak.
1: Sprawy naszego zdrowia, bo będzie o tym, jak ważny jest relaks i wyciszenie.
0: O tym w drodze do pracy. Gdzie sytuacje wręcz odwrotne. Warto posłuchać, bądźcie blisko. Aktualna prognoza pogody także się znajdzie, bądźcie z RMF Max.
2: Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria.
3: I praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
5: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali, ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na ziemię świętą, tam gdzie historia dzieje się na twoich oczach.
8: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.
9: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
10: Halo Kraków. Świętuj z nami 40 lat dewelopera Archicom. Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte w salonie sprzedaży przy ulicy Lubicz 23A. Z okazji 40 urodzin Archicom przygotowaliśmy wyjątkowe rabaty na mieszkania, nawet do 150 tysięcy złotych. Urodzinowe promocje oraz gwarantowane prezenty dla odwiedzających. To doskonały moment, by znaleźć swoje wymarzone mieszkanie i skorzystać z najlepszych ofert. 13 i 14 czerwca. Salon sprzedaży Archicom, ulica Lubicz 23A. Przyjdź i skorzystaj.
11: No to jedziemy.
12: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.

0: Cherry Matsuoka. Kraków, Aleja Jana Pawła II, 160.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: To jest zestaw najważniejszych informacji w skrócie, tylko w RMF Max, tylko we Fleszu o 7. Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. Dowództwo centralne USA potwierdza, zakończyliśmy ataki przeciwko Iranowi. Uderzenia były skierowane w irańską obronę przeciwlotniczą, stację kontroli naziemnej oraz radary obserwacyjne. To jest odpowiedź na zestrzelenie dzień wcześniej amerykańskiego śmigłowca nad cieśniną Ormuz. Operacja z użyciem samolotów i okrętów trwała około 4 godzin. Prezydent Donald Trump obiecywał pokój, a znów mamy eskalację.
2: Choć Donald Trump uważa, że porozumienie z Iranem jest nadal blisko, mimo ataków odwetowych, Teheran zapowiada tymczasem, że nie pozostawi ataków bez odpowiedzi. Siły USA rozpoczęły o godzinie 17 czasu wschodnioamerykańskiego, czyli 23 w Polsce, przeprowadzanie uderzeń w samoobronie przeciwko Iranowi na rozkaz naczelnego dowódcy sił zbrojnych, napisało w komunikacie amerykańskie dowództwo.
1: Tyle od Pawła Żuchowskiego.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Senator Monika Piątkowska powalczy o stołek prezydenta Krakowa. To kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Została ogłoszona przez premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. My do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Tymczasem płaca minimalna w górę od przyszłego roku ma wzrosnąć o 144 zł. Od stycznia miesięczna pensja minimalna wynosiłaby 4950 zł brutto, to około 3700 zł na rękę. Na podwyżki może liczyć też budżetówka, ale to zaledwie 3% więcej.
3: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%. No, pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek.
1: Tyle od premiera Donalda Tuska. Propozycja trafi teraz do Rady Dialogu Społecznego. I to wszystko na teraz. Z kolejną dawką treści wrócimy do Was punktualnie o godzinie 8:00. A teraz czas na najnowsze informacje ze świata sportu. Bądźcie z nami. No i na początek doniesienia z koszykarskich parkietów. W pierwszym meczu o brąz Basket Ligi zwycięstwo Arki Gdynia. Ekipa z Trójmiasta wygrała z Dzikami Warszawa 89-84. Medalistów poznamy w piątek 12 czerwca. To już oficjalne. Alvaro Arbeloa nie jest już trenerem Realu Madryt. Informację przekazał wieczorem hiszpański klub. Do tematu jeszcze wrócimy. A przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata. Start już jutro. Mecz otwarcia o 21:00. Meksyk zagra z RPA, a do tegorocznego turnieju przystąpi aż 48 reprezentacji. No i jeszcze Liga Narodów. Wieczorem nasze piłkarki przegrały z Holandią 1-3. No marnie nam się prezentuje pogoda w czerwcu. Maksymalnie na termometrach dziś od 15 do 17 stopni w Śląskiem i w Małopolsce. Przez 18-19 stopni w centrum kraju, do 21 na krańcach wschodnich oraz na Pomorzu i na zachodzie. Do tego wszystkiego w wielu miejscach dziś przydadzą się parasole. Na wschodzie, na południu i w centrum te opady będą największe, a w pozostałych częściach Polski może gdzieś tam pojawi się trochę słońca, ale minimalnie.
0: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
4: Sponsorem programu Wstawaj Nie Udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
5: Dowozimy trochę słońca w ten pochmurny dzień. Z nami Bledka, tu RMF Max, 5 po 7.

0: Ładuj się energią muzyczną, wasze baterie dociągniemy razem do samego wieczora z pełną mocą. 10 minut po godzinie 7, tu RMF Max.
1: Dzień przed mundialem, słuchajcie, jest piłkarska afera i to na samym szczycie, bo z papieżem w roli głównej. Papież zdenerwował połowę Hiszpanii,
2: tak?
1: Przyjął koszulkę od Realu Madryt, taką piłkarską, ze swoim nazwiskiem.
0: No Jezu, święta wojna.
1: No.
0: Ale on wziął tą koszulkę Realu Madryt, bo ona jest biała. Ta koszulka to będzie mu pasować do sutanny. Dokładnie z tych samych powodów śpi w koszulce Legii Warszawa. 7:11. You make me feel alive again.

0: usłyszane o poranku w RMF Max będzie nucone do samego wieczora. Mr. Know It All i Teddy Swims, 21 minut po godzinie 7.
1: No nie da się ukryć, że nam się pogoda trochę pozmieniała.
0: Pozmieniała to jest to słowo na P, którego możemy użyć opisując pogodę.
1: No i jak tam u was w związku z tą zmianą pogody? Bo mnie na przykład boli głowa od wczoraj.
0: Oj, współczuję wszystkim twoim bliskim, którzy są beneficjentami odwrotnego stanu rzeczy. O, córko, mężu! O, rodzino Joanny,
1: jak
0: trzymajcie
1: tam
0: się
1: u was, jakim jesteście dzisiaj nastroju? SMS-owo się pochwalcie pod 3001, bez żadnych ekstra kosztów, bo my mamy 300 na poprawę nastrojów.
0: Pewnie, piszcie, jak się dzisiaj macie, 3001, SMS bez żadnych dodatkowych opłat. Kogo boli głowa, wchodzi bez kolejki. No, chyba, że Asia będzie wybierać, bo ją też boli głowa.
2: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu Wstawaj Nie Udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Przejdź na targi ogrodnicze już w ten weekend. Kwiaty, rozsady, drzewka i krzewy ozdobne. Sprzęt do ogrodów, nawozy czy mała architektura ogrodowa. Będzie też można spróbować regionalnego pieczywa, wędlin i miodów. Przejdź, targowisko Tomex, Nowa Huta.
7: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
8: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
9: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
10: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
13: Oszczędzam.
12: O, a ile?
13: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
14: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
16: Jeszcze nie, a ty?
15: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
16: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
15: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
16: Czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
15: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
16: Time to level up!
17: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
18: Znałem to już.
17: Dzięki RMF Max.
19: To tego się słucha.
17: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
19: Też bądź pierwszy.
18: Świeże hity.
19: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
18: Tylko w RMF Max.
6: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
20: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Kraków Pasternik 69. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
21: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
6: I po reklamie.

0: hopta, ajajaj. Się tańczy od samego rana, to jest RMF Max, 29 minut przed godziną 8. Oprócz hitów na maksa mamy 3 stóweczki w porannym konkursie.
1: I zazdrościmy tym, którzy w walizkowym nastroju dzisiaj.
0: I wypłatowo też u niektórych, bo dzisiaj 10. Mateuszowi nie zazdrościmy, bo Mateusza obudziła rano kotka i sprzątanie będzie
1: miau.
0: Cześć Tomuś, siemano rano.
2: Cześć, witam.
0: Cześć Tomasz. Tomasz, u ciebie jaki nastrój dzisiaj, powiedz?
2: Kiepsiutki, bo były plany, niestety poszły w pioch.
0: Możesz za tydzień zrobić urodziny, nic się nie przejmuj.
1: A na razie wsiadaj z nami do naszego wesołego samochodu, jedziemy razem w podróż do deszcz na
0: do
1: dzisiaj.
0: Deszcz, tak,
1: opada prawie wszędzie, to tak. Gdzie mamy jechać.
0: No ale ja do słońca, piękna miejscowość świętokrzyskie, pozdrawiamy, do słońca, to jest początek mojej trasy, deszcz, no koniec.
1: A ja do tego samego deszcz, na co Irek, jadę z miejscowości ciepłej. Pytanie do ciebie, Tomasz, kto ma bliżej, Asia czy Irek?
0: Szybka decyzja, Asia czy Irek, masz 300.
1: Dobrze! 300 obronione.
0: I ciągle masz 300. Jak się nie będziesz mylił, to dowierzysz do końca. Jak się pomylisz, no to 100 niestety stracisz, bo do deszczna Aśka jedzie z miejscowości Promyk.
1: Wiadomo, a Irek jedzie z miejscowości Upale. To ma bliżej tym razem.
0: Też wiadomo. Asia, Irek.
1: Dobrze!
0: Tomek,
1: celność.
0: Fajnie. No, słyszę, że lubisz, jak się Aśka tobą zachwyca.
1: Do deszczna. Skupcie się, panowie, to jest ważna sprawa. Do deszczna Irek jedzie z miejscowości Pogódki.
0: Tak, Asia jest pogodna, bo ona
1: kto
0: jest
1: ma
0: pogodna,
1: bliżej no, tym razem
0: Asia
1: też?
0: Asia czy Irek, no?
2: Asia.
1: Nie.
0: A masz 200. Ajajaj. Nie ma ajajaj, super 200 o poranku. Super. Tomuś, wygrałeś, brawo.
2: Dzięki.
3: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: No, Igor śpiewa myśli Tomka, super, 27 i 8.

0: Najlepsza playlista na udany poranek gra oczywiście w głośnikach RMF Max, 21 minut przed 8.
1: I żebyście byli na bieżąco, musicie wiedzieć o nowości w temacie zakupowo-urlopowym.
0: Największy sklep z elektroniką sprzedaje od teraz wakacje.
1: I Marian z Barbarą już tam byli. Na tych wakacjach mówią, że było spoko. Max. A może o tym będzie teraz.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do Twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.

0: Agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Przyjdź na targi ogrodnicze już w ten weekend. Kwiaty, rozsady, drzewka i krzewy ozdobne. Sprzęt do ogrodów, nawozy czy mała architektura ogrodowa. Będzie też można spróbować regionalnego pieczywa, wędlin i miodów. Przyjdź, targowisko Tomex, Nowa Huta.
2: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami, wstęp wolny. Skoda.
3: Najlepiej słuchać w pracy.
4: Max robi mi dzień.
5: Max robi robotę. Yeah!
3: Od tego jesteśmy.
6: Mocne hity.
3: Byle do obiadu.
6: Najlepszy program do słuchania w pracy.
3: W tygodniu od 9 w RMF Max.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Słyszałeś? Gotowe domy w Krakowie już od 10 656 zł za metr kwadratowy.
9: Oczywiście. W dodatku w cenie garaż i piękny duży ogródek. To bardzo dobra oferta.
10: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
11: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych. Zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
12: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
16: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
17: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
18: I po reklamie.

0: I godzina 8. Uwaga, skupcie się teraz, słuchacze RMF Max, skupcie się, bo na pewno wiecie, a tu stawką jest świetna nagroda, na pewno wiecie, jaka liczba jest pomiędzy 482 a 484. Mhm. Wiecie, prawda? Co jest pomiędzy 482 a 484. I teraz uwaga, skupcie się. Czy wiecie, jaka liczba jest pomiędzy 14482 a 14484?
1: Też wiecie i bardzo dobrze, bo 14482 to jest za mało, a 14484 to jest za dużo.
0: Kwota pomiędzy jest do wygrania. Właśnie dzisiaj i właśnie teraz jest największa okazja dzisiejszego dnia, by wejść do tej zabawy i uwaga, wygrać coś, co jest pomiędzy 14482 a 14484.
1: Bo właśnie teraz, w tym momencie mnożymy wasze szanse razy, uwaga, 1300. Jeden max wysłany pod 7327 to 1300 szans na finał.

Właśnie w tym rytmie. W tym rytmie zmierza w waszą stronę najbardziej opłacalna opcja, by właśnie teraz wejść do gry i zagrać o duże pieniądze. Max, wysyłaj teraz na 7327.

0: break my heart.
1: Reklama.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry Matsuoka, Kraków, Aleja Jana Pawła II, 160.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, 1,59 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebe i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
10: Uwaga, uwaga! Pociąg w promocji właśnie wjechał do Witeku. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszę nie złożyć szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
11: Kup minimum 2 produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, 2 produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
12: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
16: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
17: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
18: I po reklamie.
2: Wyj głośniej.
19: Miej fan.
2: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
20: Minęła 8 w RMF Max. Czas na najnowsze informacje w skrócie. Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. I od razu o uwagę prosimy kierowców z Opolszczyzny. Ostrzegamy. Krajowa 42 w miejscowości Markotów Mały stoi. Na trasie dochowała osobówka. Problemy z płynną jazdą występują na odcinku Kluczbork-Namysłów. A my sprawdzamy, jak rynki zareagowały na eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. Przypomnijmy, Stany Zjednoczone przeprowadziły tej nocy serię ataków na Iran. To odpowiedź na zestrzelenie amerykańskiego śmigłowca nad cieśniną Ormus. Ropa na razie stabilnie, nie ma mowy o wzroście. Baryłka jest wyceniana w granicach $90. Amerykańscy urzędnicy zapewniają, że działania wojskowe nie mają na celu utrudnienia negocjacji pokojowych, które mogłyby zakończyć konflikt.
2: Słuchacie RMF Max.
20: Poznaliśmy oświadczenie majątkowe polskich europosłów. Kosma Złotowski z PiS-u na przykład ma dwa zegarki o wartości powyżej 10 tysięcy złotych oraz obraz Teodora Axentowicza.
0: Dzieła sztuki i zegarki ma też Daniel Obajtek z Prawa i Sprawiedliwości, wycenione na prawie 300 tysięcy złotych.
1: Mniej warta jest kolekcja Magdaleny Adamowicz z Koalicji Obywatelskiej. Jej biżuteria, zegarki i dzieła sztuki są warte 62 tysiące złotych.
0: Tomasz Buczek z Konfederacji musi mieć z kolei szeroki garaż, bo w oświadczeniu znajdziemy długą listę maszyn gospodarczych. Koparka, spycharka, walec, zamiatarki, a nawet szambiarka.
20: O tym wszystkim mówili Kasper Wróblewski i Igor Skrzypek. Średnio polscy europosłowie zarabiają po 45 tysięcy złotych miesięcznie. A na Wiejskiej dziś Sejm zajmie się wnioskiem grupy posłów PiS o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Opozycja zarzuca mu m.in. niewydolność państwa w obszarze bezpieczeństwa i brak skutecznego nadzoru nad podległymi służbami. Marcin Kierwiński urząd szefa MSWiA objął 24 lipca 2025 roku. I to wszystko na teraz. Czas na informacje ze świata sportu. Bądźcie z nami tuż po tym prognoza pogody. Tuż przed startem mundialu aktualny mistrz świata Argentyna pokonała tej nocy Islandię 3-0. Jutro mecz otwarcia piłkarskich mistrzostw świata o 21:00 starcie Meksyk-RPA. Sędzią czwartkowego spotkania będzie Brazylijczyk Wilson Sampaio. Przy żadnym z pierwszych czterech spotkań mundialu nie będą pracować Polacy. Zmieniamy dyscyplinę w lidze koszykarzy. Pierwszy mecz o trzecie miejsce dla Arki Gdynia. Ekipa z Trójmiasta pokonała Dziki Warszawa 89-84.
19: Trzeba to podtrzymać, żeby zdobyć brązowy medal. Jedziemy po to do Warszawy.
20: Zapowiada Jarosław Zyskowski. Drugie spotkanie zostanie rozegrane 12 czerwca, czyli w piątek o godzinie 20:15. Na razie nie mamy dla Was niestety dobrych informacji, bo jest chłodniej niż ostatnio. Termometry wskażą maksymalnie od 15 do 17 stopni w Śląskiem i w Małopolsce, przez 18-19 stopni w centrum. No i na krańcach wschodnich oraz na Pomorzu i na zachodzie najwięcej, bo do 21 kresek. Poza tym niestety może popadać i te opady będą bardzo solidne na wschodzie, na południu i w centrum kraju. Reszta z przelotnymi opadami i możliwe, że pojawią się przejaśnienia.
2: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
21: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel automobila Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fortik. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
22: Wasze ulubione hity na maksa. Tu są 4 po 8.

0: Single Ladies. Wszystkie słuchające o poranku RMF Max. Mamy dla was ten numer, gramy go odpowiednio często, żebyście czuły, że to jest także wasz poranek. 10 minut po godzinie 8 zwłaszcza.
1: Trzymamy wszyscy mocno kciuki za naszych siatkarzy, bo właśnie grają pierwszy mecz w siatkarskiej Lidze Narodów przeciwko Kubie. Dwa pierwsze sety wygraliśmy.
0: Super.
1: W trzecim wygrywaliśmy mocno, ale teraz Kuba trochę zaczęła odrabiać straty. 10-8 na razie. 11-8.
0: Ale ja tu patrzę na parkiet, Aśka. Od razu widać, że Kubańczycy są nieskupieni, rozkojarzeni. Oni się cały czas zastanawiają, gdzie jest Wilfredo Leon? Gdzie jest Leon? Gdzie jest nasz? Już nie nasz, ale...
1: Kiedyś ich, teraz nasz.
0: Gdzie jest Leon? Gdzie jest Leon? Gdzie jest Fornal? Dajemy radę. Jak tam piłeczka w grze?
1: 11-8 na razie w grze.
0: Elegancko. 3-4 wejściówki do parku rozrywki, do wygrania i już niebawem meczek do wygrania. Owszem, też.

0: Jeden z naszych ulubionych Dawidów tu w RMF Max. Dawid Podsiadło. O poranku zawsze dobrze.
1: Pozdro Dawid Miązek, nasz redakcyjny
0: też.
1: Kolega.
0: Dlatego powiedziałam, że jeden z...
1: O, 19 minut po godzinie 8. Musisz, Dawid, wiedzieć, że Asia jeszcze nikomu na antenie tak publicznie nie wyznała uczuć.
0: O, widzicie, to musi być ten pierwszy raz.
1: Roller coaster emocji, roller coaster wrażeń. Tak, mamy zawsze o poranku. Róbcie sobie przyjemność, włączając głośniki ustawione na RMF Max.
0: Bo mamy dla was 4 wejściówki na roller coastery właśnie do parku rozrywki.
1: Dzisiaj nie jest łatwo. Dzisiaj nie jest łatwo, bo zawsze jest łatwo, ale dzisiaj nie.
0: Tak.
1: Dzisiaj się trzeba zmienić w burzę.
0: Ale w taką przyjemną letnią burzę. Pamiętajcie, przyjemna letnia burza, tym dzisiaj jesteście, więc odgłosy tej przyjemnej letniej burzy
1: Pewnie. Nagrywacie
0: głosóweczką i wysyłacie na Messengera RMF Max.
1: Piorunem wygrywajcie te 4 wejściówki.
0: Ale przyjemnym, pamiętajcie.
1: I bez konsekwencji można sobie grzmocić tutaj na temat na naszej antenie. Za chwilę Messenger RMF Max przyjmuje wasze głosóweczki i 4 wejściówki do parku rozrywki do wygrania o poranku.
2: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Fortik. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
3: Reklama.
4: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
5: A te najlepsze mają ich wiele.
4: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
5: To dobre strony Krakowa.
4: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
6: A teraz dobre strony mają dni dobrych cen. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na wszystkie mieszkania. Tylko 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
4: Zapraszamy. Sprawia.
7: Kto zwalcza ból?
8: Woltaryn!
7: Kto?
8: Woltaryn! Woltaryn!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Woltaryn Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny.
15: Skoda.
16: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
17: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
16: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
17: No.
18: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Ło, widzisz to co ja?
9: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Marzysz o własnym M? Zamieszkaj w ogrodach Glogera w Krakowie. Mieszkania są już gotowe do odbioru, a tylko teraz miejsce postojowe kupisz za złotówkę. Przyjdź na dzień otwarty już 13 czerwca. Biuro sprzedaży, ulica Glogera 2. Zapraszamy.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Thank you.
20: i po reklamie.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Letnia przyjemna burza.
2: Żart. To Kasia w roli letniej, sympatycznej burzy, którą trzeba było stać się na chwilę, nagrywając głosówkę na Messengerze RMF Max, by w porannym konkursie zdobyć 4 wejściówki do Energylandii. Nie bójcie się, to Zbyszek. Zbyszek jak burza. O, jak burza się nagrał. Super.
3: Podobnie jak Iwonka.
4: Pada deszczyk już od rana, plum, plum, plum. Łąka wodą jest zalana, plum, plum, plum.
2: Na podwórzu jest kałuża, z kałuży się wynurza hipopotam. Zapytacie? Nie, to sąsiad po wypłacie. Plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum. Rafał jest najlepszą burzą dzisiejszego poranka. Nie regulujcie odbiorników, tak? Rafał piorunem wygrał 4 wejściówki do Energylandii. Rafał z walcowni.
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: sobie jeszcze trochę turu-tu, świat to wytrzyma. Jesteśmy na to przygotowani. Milki gra oczywiście w RMF Max.
1: Asia mówi prawdę. Mózg nas oszukuje.
0: Tak, zwłaszcza w kwestii jedzenia. Kiedy jesteśmy głodni, to nam wyostrza wszystkie fajne rzeczy w jedzeniu. Smak, zapach, konsystencję i nie możemy się przez to powstrzymać.
1: O, dlatego właśnie rozsądni idą na randkę na kolację, nie? Te głodni. Bawcie się dobrze.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do Twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
5: Przejdź na targi ogrodnicze już w ten weekend. Kwiaty, rozsady, drzewka i krzewy ozdobne. Sprzęt do ogrodów, nawozy czy mała architektura ogrodowa. Będzie też można spróbować regionalnego pieczywa, wędlin i miodów. Przejdź, targowisko Tomex, Nowa Huta.
6: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na Dni Otwartej Inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Wielosztuki w RTV

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz ukończone 21 lat i wykształcenie średnie? Szukasz stabilnej pracy, rzetelnego pracodawcy? Trwa nabór na stanowisko strażnika miejskiego w Krakowie. Oferujemy blisko 7300 zł brutto na start, pakiety socjalne oraz nagrody motywacyjne. Szczegóły www.strażmiejska.kraków.pl. Twoje miasto, twoja decyzja.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Muzyka zawsze po pierwsze.
7: Tu się czuję hity.
6: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: bardzo nam się podoba. Olivia Rodrigo w RMF Max. 10 minut i godzina 9. Najłatwiejsze pieniądze świata są do wygrania u nas dzisiaj, bo wczoraj Patryk postanowił wam bardzo, ale to bardzo wygrywanie kasy ułatwić.
1: Ile obstawiasz, że jest
2: 14482, ani mniej, ani więcej.
3: Twoja kwota to...
1: Za mało!
4: I dzięki Patrykowi już wiemy, że 14482 to jest za mało, a 14484 to za dużo.
0: Uwaga, uwaga, pomagamy wam wygrać te pieniądze. No bo wiadomo, że jak dzisiaj zadzwoni do was RMF Max, no to jest tylko jedna opcja pomiędzy kwotami wymienionymi przez Asię. Zatem razy 999 pomnożymy każde zgłoszenie, które teraz wyślecie na SMS-owy numer 7327. Piszcie Max i wysyłajcie teraz na 7327, bo jedno takie zgłoszenie to tak jakby się wysłali normalnie 999 SMS-ów.
4: I jak się jeszcze nad czymkolwiek zastanawiacie, to się już w ogóle nie zastanawiajcie, tylko łapcie ten telefon i teraz wyślijcie SMS-a Max pod 7327.
0: Najlepsza okazja, najkorzystniejsza opcja w tym momencie Max na 7327.

0: Reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Słyszałeś? Mieszkanie już od 13 400 zł za metr kwadratowy na nowym osiedlu Albatrosów 2 w Krakowie.
8: Oczywiście. Wyróżnia je kameralna zabudowa i przestronne ogródki na parterze.
9: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeveloper.pl.
10: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
15: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
16: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
17: RTV Euro AGD.
18: Jak okazje?
17: To w euro!
18: Emocje rosną!
17: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
20: Jak działać, to na maksa.
21: Hit za hitem.
20: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
22: 9 na zegarach. Pora na krótki flash w RMF Max. Ania Szulkowska, dzień dobry, Kraków. Jestem na miejscu, zapraszam. Funkcjonariusze służby więziennej będą dziś protestować w Warszawie. To sprzeciw wobec rządowych planów zmiany sposobu naliczania im świadczeń mieszkaniowych, co oznacza obniżki wynegocjowanych pod koniec roku dodatków. Jak ma wyglądać ta akcja?
23: Będzie stacjonarna. Mundurowi z transparentami przyjeżdżają protestować przed siedzibę resortu finansów, który jest inicjatorem zmian. Jak twierdzi szef Solidarności Więzienników Andrzej Kołodziejski, rządowe plany oznaczają obniżkę świadczeń dla 16 tysięcy funkcjonariuszy o 300 zł miesięcznie.
22: Zdaniem szefostwa służby więziennej nie ma jeszcze podstaw do protestów, ponieważ nie ma jeszcze projektu, dodaje Krzysztof Zasada. Protest funkcjonariuszy służby więziennej zaplanowano od 12 do 14.30.
20: To jest RMF Max Kraków.
22: Sprawdzamy na bieżąco, jak jeździ się po Krakowie. O poranku drogówka odnotowała dwie kolizje na ulicy Długiej i Grzegorzeckiej. Na obwodnicy Ciasną w stronę Katowic między Skawiną a węzłem Mirowskim. Póki co na A4 bez wypadków. Zmieniamy temat. Senator Monika Piątkowska, kandydatką Koalicji Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego na urząd prezydenta Krakowa. Ogłosili to wczoraj premier Donald Tusk oraz wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Obok mnie w studiu jest Przemek Błaszczyk.
0: No, dzień dobry, cześć.
22: Zaktualizowałeś listę kandydatów ubiegających się o fotel prezydenta Krakowa. No to kogo tam mamy?
0: Oprócz Moniki Piątkowskiej mamy Darię Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy, Aleksandrę Owce z partii Razem, Grażynę Zofię Świat z bezpartyjnych samorządów, rządowców Małopolski, influencerkę Marianne Schreiber i Michała Drewnickiego z Prawa i Sprawiedliwości. Do tego na liście jest Bartosz Bocheńczak z Konfederacji, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, Marian Banaś, były prezes ZNIK-u oraz Jan Hoffman, jeden z inicjatorów referendum.
22: A co z Łukaszem Gibałą?
0: Rozmawiałem z nim wczoraj. Uważa, że Krakowa nie wolno oddać walkowerem, ale ostatecznej decyzji, czy będzie kandydował, jeszcze nie podjął.
22: Dzięki, to był Przemek Błaszczyk. Teraz z politycznej sceny przenosimy się na teatralną. Już w ten weekend w nocy z 13 na 14 czerwca odbędzie się w Krakowie 19. edycja Nocy Teatrów. W kilkudziesięciu miejscach, także plenerowych, zaplanowano spektakle i wydarzenia. Po raz pierwszy włączy się do nich Muzeum Armii Krajowej, prezentując monodram Nil o generale Emilu Fildorfie. W tę rolę wcieli się aktor Krzysztof Stanio. Przed nami jeszcze dni Nowej Huty. 13 i 14 czerwca pierwszy dzień na skwerze budowniczych Nowej Huty przeniesie festyn rodzinny z piknikami i koncertami. Drugi poświęcony będzie sportowi z biegami krosowymi, turniejami tenisa stołowego i bilarda oraz zajęciami rugby dla dzieci. Wydarzenie zakończy kino plenerowe przy Nowochódzkim Centrum Kultury. I to tyle w tym wydaniu Flesza. Na następne zapraszam o 10:00. A teraz najnowsza pogoda. Zobaczymy, czy bardzo długo dzisiaj pokropi.
20: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
22: Niebo dzisiaj zakryte chmurami. Środa budzi nas deszczem, no i niestety nie da się tego nie poczuć. Zdecydowanym ochłodzeniem. Na termometrach tylko do 16 stopni i to się już nie zmieni. Słupki rtęci pozostaną przez cały dzień na jednym poziomie. Będzie nam się za to sporo ziewać, bo biometr niekorzystny, choć ciśnienie nie takie najgorsze, 1018 hektopaskali. Po południu raczej już nie popada, ale słońce będzie dziś, no krótko mówiąc, nieobecne. W nocy do 13 stopni chłodniej i coś tam znowu pokropi.
20: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
12: O wasze najlepsze muzyczne chwile w pracy zadba RMF Max.
18: Asia, Irek, dzięki za dzisiaj. Wracamy jutro po 5.30.

0: Paweł Maksem, nawet w środku tygodnia i mimo niepogody można się poczuć jak na jakimś wypasionym beach party. Sorry papi, Topic i Becky G. W takim vibe zaczynamy chwilę po dziewiątej środowe wydanie Byle do obiadu, najlepszego programu do słuchania w pracy. Piotrek Świderski, jestem już za sterami i jak zwykle zapraszam was do 13. Dzień dobry. Max. A już za chwilę podtrzymamy ten gorący klimat, bo Daddy Yankee ze swoim Konkalma zagra w RMF Max. Bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
8: Po południu jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś.

0: Wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
6: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano.
6: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Giong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
9: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
10: Wielosztuki w RTV.

Dobrze, Tamo Bien, Enrique Fitbull i DJ IMG w RMF Max Kraków. Choć szkoda tylko, że ta pogoda płata nam takie figle. W kalendarzu zaraz połowa czerwca, a na krakowskich termometrach dziś max 17 i deszcz. Niektórzy mogą być teraz trochę zawiedzeni tym, co powiem, ale tych opadów według aktualnych prognoz ma być naprawdę sporo, aż do przyszłej środy. A po 17, słuchajcie, upały po nawet 30 stopni i burze. Oj, ciężko będzie wszystkim dogodzić. No ale jak to powiedziała kiedyś pani minister Bieńkowska, sorry, taki mamy klimat. RMF Max, RMF Max. Ale głowy do góry, bo u nas w Maxie przecież bez względu na pogodę klimat jest zawsze top. Bledka i jej dwa dni teraz.

0: Dobrze, że postanowili wrócić do tego projektu. Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It w RMF Max. Ale Patryk wczoraj był blisko, no normalnie o włos od wygrania ponad 14 koła. Niestety dla niego, ale stety dla kogoś innego we wczorajszym finale zabawy za dużo, za mało strzelił źle i sprawił, że dziś już na pewno ktoś przytuli prawie 14,5 tysiąca złotych od RMF Max. Jedyne, czego jeszcze nie wiemy, to do kogo po południu zadzwonimy, więc zgłoś się teraz po ten hajs na rmfmax.pl, bo uwaga, dodatkowo wystartowaliśmy jeszcze z rundą bonusową, w której każde jedno zgłoszenie jest mnożone razy 500, aż 500 razy, ale tylko przez 10 minut. No to przecież aż żal byłoby nie spróbować, więc wbijaj szybciutko na rmfmax.pl albo SMS-em za 369, ślij hasło MAX pod 7327. RMF Max.
1: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na MediaExpert.pl.

0: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Mix Profeska.
0: Nikt nie gra lepiej.
1: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max. Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
2: Używane BMW na atrakcyjnych i pewnych warunkach? Ruszaj do salonów Premium Selection BMW M-Cars. Teraz BMW serii 1 może być twoje już od 999 zł brutto miesięcznie. W atrakcyjnym finansowaniu z 24-miesięczną gwarancją. Pakietem BMW Service Inclusive z udokumentowaną historią, przebiegiem i pozytywną kontrolą 360 stopni. Zapraszamy do salonów Premium Selection BMW M-Cars w Krakowie, Libertowie, Nowym Sączu i Tarnowie.
3: Przejdź na targi ogrodnicze już w ten weekend. Kwiaty, rozsady, drzewka i krzewy ozdobne. Sprzęt do ogrodów, nawozy czy mała architektura ogrodowa. Będzie też można spróbować regionalnego pieczywa, wędlin i miodów. Przejdź, targowisko Tomex, Nowa Huta.
4: Nadajemy się od rana.
1: To ci zrobi dobry dzień.
4: Siemano rano.
1: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Bez stresowego dnia życzy Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit. Elektrowitów z witaminą C i magnezem.
6: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
7: Słyszałeś? Dni otwarte na osiedlu Albatrosów już w sobotę.
8: Będę tam. To najlepsza okazja, by kupić wymarzony dom lub mieszkanie na wyjątkowych warunkach.
9: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeveloper.pl.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.
14: Niebo dzisiaj zakryte chmurami. Środa budzi nas deszczem, no i niestety nie da się tego nie poczuć. Zdecydowanym ochłodzeniem. Na termometrach tylko do 16 stopni i to się już nie zmieni. Słupki rtęci pozostaną przez cały dzień na jednym poziomie. Będzie nam się za to sporo ziewać, bo biometr niekorzystny, choć ciśnienie nie takie najgorsze, 1018 hektopaskali. Po południu raczej już nie popada, ale słońce będzie dziś, no krótko mówiąc, nieobecne. W nocy do 13 stopni chłodniej i coś tam znowu pokropi.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.

takim właśnie sprawnym muzycznym galopem jedziemy sobie dalej przez środę w pracy. Na zegarach chwila przed 10, a w głośnikach Gearbox Graceland w RMF Max Kraków. A już jutro, słuchajcie, galopem ze zwierzyńca na rynek, jak co roku przejdzie Lajkonik. Pochód wystartuje spod siedziby wodociągów o godzinie 12.30. Po drodze między innymi zatrzyma się na dziedzińcu klasztoru sióstr Norbertanek, bulwarze Rodła czy pod Filharmonią. Natomiast finał całego wydarzenia będzie miał miejsce pod wieżą ratuszową. Także jak chcecie mieć szczęście, przynajmniej przez rok, to łapcie go jutro na mieście, żeby was dotknął swoją buławą.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą, zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
4: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
3: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
4: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
5: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
6: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
7: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
10: Znałem to już.
9: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
9: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy.
11: Świeże hity.
1: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
11: Tylko w RMF Max.
12: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
13: Ło! Widzisz to, co ja?
14: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.

0: 500 gramów. 26,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Celuj w gorące oferty. Biedronka.
1: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
3: I po reklamie.
4: Wiesz co dobre?
5: Tak się gra!
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
6: I już mamy 10:00, pora na najświeższy flash w RMF Max. Będzie też pogoda, Ania Szulkowska, jestem, zapraszam. Ponad miliard butelek i puszek ze znakiem kaucji oddaliśmy do końca kwietnia. Operatorzy szacują, że każdego tygodnia to wzrost nawet o 30%. Problemy nadal jednak są. Nie wszystkie punkty chcą oddawać gotówkę.
7: Zamiast pieniędzy proponują bon do zrealizowania w konkretnym punkcie w określonym czasie. Chociaż zgodnie z ustawą każdy oddający opakowanie z kaucją może zażądać gotówki. W obiegu jest coraz mniej opakowań niekaucyjnych. Operatorzy systemu oceniają, że już od wakacji na rynku będą dostępne wyłącznie butelki objęte kaucją, a to oznacza, że potrzeba jeszcze więcej punktów, w którym będziemy mogli oddać opakowania.
6: Tyle Magdalena Greinert.
8: Słuchacie RMF Max Kraków.
6: Dobre wiadomości dla turystów. Wizz Air uruchomił nowe połączenie z Krakowa prosto na grecką wyspę Rodos. Lot trwa 2 godziny i 40 minut i po takim czasie możecie przenieść się z zachmurzonego rynku w Krakowie na słoneczne plaże nad Morzem Egejskim. Sezon turystyczny na wyspie trwa od kwietnia do października. Miejsce przyciąga zarówno miłośników wypoczynku, jak i aktywnego spędzania czasu. Pomarzyć dobrze, ale przenosimy się znów na ulicę Krakowa. Jak wiecie z RMF Max, jeszcze dziś mają się rozpocząć prace na Glogera. Ulica zostanie zamknięta na najbliższe 6 tygodni. Linie numer 227, 267 i 937 kierowane będą na objazdy ulicami Noblistów Polskich i Pilarskiego. Teraz krótko o propozycji na weekend. Przeciąganie traktora na czas, ciągniki, samochody zabytkowe oraz masa innych atrakcji. Tak zapowiada się 6. edycja zlotu starych ciągników i samochodów w Krakowie. Imprezę zaplanowano na sobotę na terenie Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego przy ulicy Balickiej.
9: Będą ursusy. Może trafi się, że pojawią się też traktory jednoosiowe, które też w jakiś sposób zrewolucjonizowały polskie rolnictwo. Tak jak ursus 308, który jest jednoosiowcem z Ursusa, wyszło go tylko 4100 sztuk. Może będą klasyczne dziki. Dodam, że to jest świetna impreza dla radia, bo jest dużo dźwięku. Jest tu i hałas i brum brum. Także będzie przegląd różnych maszyn, różnych samochodów.
6: Zapowiadał Marcin Machejek, koordynator 6. zlotu starych ciągników i samochodów w Krakowie. Rozmawiał z nim Przemek Błaszczyk. A już w piątek, 12 czerwca, rozpoczyna się 27. tydzień osób z niepełnosprawnościami Kocham Kraków z Wzajemnością. Na inaugurację na rynku głównym zaplanowano szereg atrakcji, w tym koncert Moniki Kuszyńskiej i próbę bicia rekordu Polski w lekcji polskiego języka migowego. W programie także wydarzenia sportowe i pokazy służb mundurowych. Obchody będą odbywać się w różnych punktach miasta. Zaplanowano m.in. rejsy po Wiśle i spacery po Wawelu. Środa nieładnie nas przywitała deszczem i chmurami. Do kompletu mamy jeszcze wyraźnie niższe dziś temperatury. 16 stopni tyle maksymalnie zobaczymy na termometrze. Biometr nie zachwyca, jedynie ciśnienie w normie na poziomie 1018 hektopaskali. Po południu deszcz powinien w zasadzie odpuścić, ale na słońce raczej nie ma co liczyć. W nocy około 13 stopni i ponownie mokro. Jeśli z jakichś powodów właśnie wtedy na upartego planujecie spacer, to koniecznie pod parasolami. Jutro w ciągu dnia do 18 stopni.
3: sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
5: No i fajnie, 10 już za nami. Na kolejne wydanie Flesza i prognozy pogody zaprosimy was za godzinę. No a teraz lecimy dalej z hitami na maksa. Tame Impala i Jenny Dracula, tak rozpoczynamy drugą część najlepszego programu do słuchania w pracy. Piotrek Świderski, tutaj Byle do obiadu w RMF Max.

0: prostu genialnie odświeżyli ten motyw sprzed lat. Dubdog z Fizzo i Zark, How Does It Feel w RMF Max. A jeśli wy chcielibyście odświeżyć na przykład swoje mieszkanie, to dzisiaj jest ten moment, żeby wbić się do finału naszej zabawy i odpowiedzieć, ile jest na naszym maksowym koncie. Trudno nie będzie, naprawdę, bo została już tylko jedna, jedyna opcja. 14 482 to za mało, a 14 484 to za dużo. Naprawdę, aż zazdroszczę, że sam nie mogę się do tego finału zgłosić, ale ty jeszcze możesz. Tylko wyślij teraz hasło Max na numer 7327 za 3,69 i czekaj po południu na telefon od nas.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurczyłydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk. Z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali. Ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu. Na ziemię świętą. Tam, gdzie historia dzieje się na twoich oczach.
10: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną. Dostępne na bilety.krakowia.pl.
11: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
12: Uwaga, uwaga! Pociąg promocji właśnie wjechał do Bitechu. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszę nie są szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
13: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
14: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
15: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
16: A te najlepsze mają ich wiele.
15: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
16: To dobre strony Krakowa.
15: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
17: A teraz dobre strony mają dni dobrych cen. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na wszystkie mieszkania. Tylko 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
15: Zapraszamy. Sprawia.
11: I po reklamie.

Ten numer niesamowicie przyciąga do głośnika. No ale tytuł zobowiązuje, w końcu to Magnetic. Norweskie trio Bounce'a prezentuje na antenie RMF Max Kraków. A tymczasem od jutra wystawcy będą chcieli przyciągnąć nas na Bulwar Czerwieński, na startującą kolejną edycję jarmarku świętojańskiego. Poza samym rękodziełem będzie można się tam załapać na przykład na warsztaty dla całych rodzin, na koncerty folkowe czy pokazy tańca. No na pewno będzie się działo, tym bardziej, że wydarzenie potrwa aż do 21 czerwca. Jak coś, szczegółowy harmonogram możecie sobie ogarnąć na stronie imago.krakow.pl.

0: Let's go!
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na Dni Otwartej Inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
6: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
7: Jak zakupy nie tak.

0: o 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Słyszałeś? Gotowe domy w Krakowie już od 10 656 zł za metr kwadratowy.
2: Oczywiście, w dodatku w cenie garaż i piękny duży ogródek. To bardzo dobra oferta.
3: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeveloper.pl.
4: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali, ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na Ziemię Świętą, tam gdzie historia dzieje się na Twoich oczach.
5: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
8: Jeszcze nie, a ty?
7: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
8: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
7: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
8: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
7: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
9: Time to level up!
10: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
11: A te najlepsze mają ich wiele.
10: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
11: To dobre strony Krakowa.
10: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
12: A teraz dobre strony mają dni dobrych cen. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na wszystkie mieszkania. Tylko 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
10: Zapraszamy. Sprawia.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.
15: Środa nieładnie nas przywitała deszczem i chmurami. Do kompletu mamy jeszcze wyraźnie niższe dziś temperatury. 16 stopni tyle maksymalnie zobaczymy na termometrze. Biometr nie zachwyca, jedynie ciśnienie w normie na poziomie 1018 hektopaskali. Po południu deszcz powinien w zasadzie odpuścić, ale na słońce raczej nie ma co liczyć. W nocy około 13 stopni i ponownie mokro. Jeśli z jakichś powodów właśnie wtedy na upartego planujecie spacer, to koniecznie pod parasolami. Jutro w ciągu dnia do 18 stopni.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.
16: Hity na maksa.
17: RMF Max Kraków.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Albo wysłać SMS-a o treści MAX na numer 7327. Koszt to tylko 3,69.
4: To jest nowość RMF MAX.
3: A później jak wygrasz, będziesz mogła sobie tak pogwizdać, jak Dawid Podsiadło w swoim najnowszym singlu Na Błysk. Tutaj RMF Max i Byle do Obiadu, dajcie głośniej, lecimy dalej z tą środą, będzie pięknie.

0: Reklama. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie

0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
1: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 13 czerwca w sobotę widzimy się w Malborku na placu Świętej Urszuli Leduchowskiej. Zagrają Mortal.
2: Cały skład, zobacz jak to jest.
1: Wilki. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają burmistrz miasta Malborka Marek Charzewski, partner trasy Wojanek i RMF Max.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival.

0: sceny muzycznej. BDOES 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizoreto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
1: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: Jest 11:00, pora na krótki flash w RMF Max. Będzie też pogoda. Ania Szulkowska jestem. Posłuchajcie, co mamy. W Stanach Zjednoczonych trwa planowanie, jak rozmieścić amerykańskie wojska w Europie. Polska zabiega o utworzenie nowej, stałej bazy wojsk USA na naszym terytorium.
2: Ten proces jest na dwóch poziomach się odbywa. Zarówno w Pentagonie, ale tutaj bardzo duże wsparcie Polska otrzymuje od Kongresu i Senatu w postaci deklaracji, aktów prawnych, które Kongres czy Senat przyjmują na rzecz zwiększania obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce.
1: Wyjaśniał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak zaznaczył, nie ma decyzji o ograniczaniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
0: To jest RMF Max Kraków.
1: Pogoda nie dopisuje, ale mimo to szykujcie kąpielówki. Rozpoczął się montaż niecek basenowych na Klepardii. Budowa kompleksu sportowego KS Klepardia wchodzi w kolejny etap. Co ważne, prace idą zgodnie z planem, zapewnia zarząd infrastruktury sportowej. Obiekt przy ulicy Mackiewicza ma zostać oddany na początku przyszłego roku.
3: Tutaj warto usystematyzować, że trwa realizacja pierwszego etapu, który zakłada przygotowanie krytej pływalni. W kolejnych etapach będą m.in. baseny zewnętrzne. Obecnie trwają już prace wykończeniowe na obiekcie, a także, co istotne, trwa montaż niecek basenowych i rozpoczęto montaż dna ruchomego, bo to będzie obiekt właśnie z dnem ruchomym.
1: Wyjaśniał Sławomir Farbaniec z Zarządu Infrastruktury Sportowej. Rozmawiał z nim Przemek Błaszczyk. Inwestycja, dodajmy, kosztuje ponad 58 milionów złotych. I szybko zmieniamy temat. Pożar, podejrzany przedmiot, nagłe zagrożenie zdrowia. Czy na pewno wiemy, jak właściwie reagować w takich sytuacjach? Krakowianie będą mogli sprawdzić swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności podczas specjalnego szkolenia przygotowanego przez miasto. 18 czerwca możecie przejść się na bezpłatny kurs z reagowania w sytuacjach atypowych. Zajęcia potrwają od 9 do 17 i będą prowadzone przy ulicy Kaczeńcowej 7 w Chówcu ZHP Nowa Huta. A już tylko 10 dni zostało do festiwalu Black or White w Krakowie. W klubie Studio wystąpią gwiazdy muzyki i kabaretu, w tym Arthur Andrews, Sarah James czy Grzegorz Turnau. Będzie też kabaret Hrabi. Jego artyści już są gotowi.
4: Jesteśmy na etapie daleko idącej gotowości. Gdyby nam ktoś powiedział, jutro jest ten festiwal, to my jesteśmy gotowi. Jedziemy i jesteśmy przygotowani.
1: Na występy jednak musimy jeszcze chwilę poczekać. Festiwal rusza 20 czerwca. Za to już w czwartek w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości odbędzie się finał międzyuczelnianych Mistrzostw Polski Marketplace 2026. To konkurs, w którym uczestnicy wcielają się w menadżerów i podejmują decyzje dotyczące wirtualnych przedsiębiorstw. Spośród 73 drużyn do ścisłego finału awansowało 5 najlepszych zespołów. To one spotkają się w decydującej rozgrywce. No i synoptycy nie kłamali, w środę chłodno, szaro, 16 stopni, tyle już na termometrze i nie ma pocieszenia, bo słupki rtęci nie planują dzisiaj rosnąć. Za to parasole się przydadzą, jak nie do południa, to co niektórym w nocy. Po południu prawdopodobnie chwilowy spokój z deszczem, mimo to praktycznie cały dzień bez rozpogodzeń. Biometry dziś niekorzystne, ale ciśnienie 1018 hektopaskali w normie. Czwartek szykuje się nieco cieplejszy, do 18 stopni, znów jednak pojawi się duże zachmurzenie i niestety chociaż maleńka porcja deszczu.
5: I ruszyliśmy z ostatnią godziną środowego przedpołudnia na zegarach w RMF Max już po 11:00, a tutaj cały czas byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy.

0: gra nowy Teddy Swims w RMF Max. Mr. Know It All. Od wczoraj już wszystko wiadomo, kiedy to Patryk podał złą kwotę z dwóch możliwych w finale i ułatwił już to zadanie na maksa. Uwaga, uwaga, podaję aktualne widełki na środę. 14 482 to za mało, a 14 484 to za dużo. I teraz już chyba wiesz, ile mamy na koncie, co? Jeśli tak, to wbijaj do gry przez rmfmax.pl albo SMS-em z hasłem MAX pod 7327 za 3,69. RMF Max.
1: Reklama. Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Pociąg z promocji właśnie wjechał do Witechów. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszeni są o szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
8: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Słyszałeś? Mieszkania już od 13 400 zł za metr kwadratowy na nowym osiedlu Albatrosów 2 w Krakowie.
11: Oczywiście. Wyróżnia je kameralna zabudowa i przestronne ogródki na parterze.
12: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
13: Miasto potrafi zaskoczyć. Korki, ciasne parkingi i szybkie tempo dnia. Dlatego warto mieć samochód, który ułatwia codzienne życie. Wybierz Toyotę Aygo X lub Yaris. Teraz dostępne w miejskim kredycie 50/50, 0 RSO 4,49%. Połowę wartości auta wpłacasz dziś, a resztę dopiero za rok. To po prostu dobra decyzja. Toyota Dobrygowski, Modylnica Częstochowska 30.
14: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
15: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
16: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
17: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
19: Hity na maksa.
18: Kraków 96 i 7 FM.

Też bardzo lubimy wam zagrać. Nasz romantyk Damian O'Dawid, The First Time w RMF Max Kraków. No dobra, z tą paradą smoków nie pykło tak, jak wszyscy by chcieli, ale może wianki obejdą się już bez żadnych organizacyjnych wpadek. Do imprezy zostało już niespełna półtora tygodnia. W weekend od 19 do 21 czerwca rozpocznie się tegoroczna edycja wianków pod hasłem Między ogniem a wodą. W tym roku zaśpiewają na nich Mela Koteluk, duet Zuta, grupa Lor oraz duet Spada i Nichos. Myślę, że zapowiada się naprawdę fajnie, choć pewnie niektórzy i tak powiedzą, że kiedyś to były wianki, a teraz to co najwyżej wianeczki. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, teraz w RMF Max Kraków.

0: Girls w RMF Max. Myślę, że nieważne, czy dziś do finału zabawy za dużo, za mało dostanie się dziewczyna czy chłopak, każdy będzie cieszył się równie mocno z wygrania ponad 14 tysięcy złotych. Na naszym koncie jest więcej niż 14 482 i mniej niż 14 484. Dzisiaj to już naprawdę formalność. Podajesz właśnie tę kwotę pomiędzy i ją zgarniasz. Ale najpierw musimy jeszcze do ciebie zadzwonić i koniecznie musisz odebrać. Tylko, żeby tak się właśnie stało, wyślij teraz hasło Max SMS-em na numer 7327 za 3,69. Teraz, z uwaga, bonusem razy 2000. Pierwszy raz odpalamy tak duży mnożnik, więc no serio, łatwiej już takiej kasy nie zarobisz. Ślij teraz hasło Max na 7327. Max.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 482 zł. To za mało.
4: A 14 484 zł? To za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
9: Tymczasem w salonie Filman.
10: I jak pani widzi?
11: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
9: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
13: Znowu lecicie?
14: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
13: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
14: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
15: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
17: Marzysz o własnym M? Zamieszkaj w ogrodach Glogera w Krakowie. Mieszkania są już gotowe do odbioru, a tylko teraz miejsce postojowe kupisz za złotówkę. Przyjdź na dzień otwarty już 13 czerwca. Biuro sprzedaży, ulica Glogera 2. Zapraszamy. Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
18: A te najlepsze mają ich wiele.
17: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
18: To dobre strony Krakowa.
17: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
19: A teraz dobre strony mają dni dobrych cen. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na wszystkie mieszkania. Tylko 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
17: Zapraszamy. Sprawia. PL.
20: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo saszetki Carnilaf Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
21: Wielosztuki w RTV.

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.
3: No i synoptycy nie kłamali, w środę chłodno, szaro, 16 stopni, tyle już na termometrze i nie ma pocieszenia, bo słupki rtęci nie planują dzisiaj rosnąć. Za to parasole się przydadzą, jak nie do południa, to co niektórym w nocy. Po południu prawdopodobnie chwilowy spokój z deszczem, mimo to praktycznie cały dzień bez rozpogodzeń. Biometry dziś niekorzystne, ale ciśnienie 1018 hektopaskali w normie. Czwartek szykuje się nieco cieplejszy, do 18 stopni, znów jednak pojawi się duże zachmurzenie i niestety chociaż maleńka porcja deszczu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.
4: RMF Max.
5: RMF Max Kraków.

Dobry na wszystko, Ed Sheeran i jego Azizam tuż przed 12 w RMF Max Kraków. O pełno jak zwykle będzie fleszy i pogoda, a teraz jeszcze zabiorę was na rynek, bo słuchajcie, wybrano projekt fontanny, który wygrał w konkursie ogłoszony jakiś czas temu. Zwycięzcą został architekt Michał Gdak z Kielc. Ciężko mi będzie opowiedzieć, jak będzie wyglądała ta nowa fontanna dokładnie, ale za to mogę wam powiedzieć, ile będzie kosztowała. Chyba nawet to może was bardziej zainteresować. Uwaga, maksymalny koszt realizacji ma wynieść jedyne 4,5 miliona złotych, no a pół bańki jeszcze dostanie pan projektant. Nie wiem jak wy, ale gołębie na pewno już nie mogą się jej doczekać. A dla tych, co nie mogą się już doczekać wakacji i sezonu urlopowego, teraz modelki Lubię Cię jak lato w Maxie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
3: Niskie ceny są codziennie.

0: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
1: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
0: Zaraz wszystko wyjaśnię.
2: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
3: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
4: Jeszcze nie, a ty?
3: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
4: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
3: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
4: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
3: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
5: Time to level up!
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: Masz ukończone 21 lat i wykształcenie średnie? Szukasz stabilnej pracy, rzetelnego pracodawcy? Trwa nabór na stanowisko strażnika miejskiego w Krakowie. Oferujemy blisko 7300 zł brutto na start, pakiety socjalne oraz nagrody motywacyjne. Szczegóły www.strażmiejska.kraków.pl. Twoje miasto, twoja decyzja.
9: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali, ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na ziemię świętą, tam, gdzie historia dzieje się na twoich oczach.
10: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.

0: Informacji po reklamie.
1: Na zegarach samo południe, pora na szybki flash w RMF Max. Ania Szulkowska, dzień dobry, ponownie cześć, zapraszam. W USA, Meksyku i Kanadzie trwają ostatnie przygotowania do piłkarskich mistrzostw świata. Pierwszy gwizdek mundialu już jutro. Mecz otwarcia na legendarnym Estadio Azteca. Meksyk zagra z RPA.
2: W stolicy Meksyku wielkie oczekiwanie na pierwszy gwizdek. Tutaj nikt nie ma wątpliwości, że to meksykańska drużyna zwycięży. Do Mexico City przyjeżdżają kibice z całego kraju, jedni na stadion, inni do strefy kibica w centrum miasta, aby kibicować drużynie i by być jak najbliżej meczu otwarcia. Przyjechaliśmy wspierać naszą reprezentację Meksyku, ponieważ kochamy Meksyk, jesteśmy Meksykanami.
1: Z meksykańskiej stolicy Paweł Żuchowski.
3: Słuchacie RMF Max Kraków.
1: Pogoda w Krakowie nie sprzyja dziś kierowcom. O poranku korek autobusów na buspasie ciągną się aż od Nowego Kleparza po sam jubilat, a opóźnienia na liniach 704 i 708 przekraczały nawet 50 minut. Niestety podobnie może być po południu, kiedy będziecie wracać z pracy do domów. Musicie uzbroić się w cierpliwość albo przejść się na piechotę. Tymczasem Tattoo Fest już w ten weekend wraca do Krakowa. Setki artystów przyjadą do Hali Expo, by zamienić to miejsce w gigantyczny salon tatuażu. Jakich stylów możecie spodziewać się na miejscu?
4: Artyści i artystki, którzy przyjeżdżają, reprezentują chyba każdy z możliwych styli w tatuażu. Od mrocznego gotyckiego, od letteringu, przez kolorowy realizm, po właśnie abstrakcyjne formy graficzne.
5: Japoński.
4: Tatuaż japoński oczywiście też na miejscu, będzie ogromna alejka. Przyjeżdża trzech mistrzów do nas Tajwanu. Oczywiście będzie ogromna strefa Old Port poświęcona tatuażowi tradycyjnemu, czyli temu wzornictwu, które się kojarzy najbardziej z tatuażem, czyli czacha, statek, kotwica, dokładnie, czyli tatuaż właśnie amerykański, American Traditional Old School.
1: Mówiła Ola Hałatek-Jasek, organizatorka Tattoo Fest Convention. Rozmawiał z nią Przemek Błaszczyk. Przypomnijmy, imprezę zaplanowano na 13 i 14 czerwca. Z kolei w niedzielę 21 czerwca w Krakowie odbędzie się wodna masa krytyczna. Uczestnicy przepłyną Wisłę kajakami, rowerami wodnymi i specjalnymi tratwami. Zbiórka zaplanowana jest na godzinę 12 przy ujściu Rudawy przy ulicy Kościuszki, a start wydarzenia nastąpi o 13. Meta znajduje się na bulwarze Podolskim. A skoro o sporcie mowa, to szybka propozycja dla tych, którzy chcą wstać z kanapy. Aby ćwiczyć, wcale nie musisz już być w formie. W CrossFit Dekerta 2.0 w siłowni przy ulicy Biskupińskiej znajdzie się miejsce dla każdego i dla każdego indywidualny program. Zajęcia poprowadzi z Wami trener, który zadba o dobre samopoczucie i odpowiednie tempo treningu. Na naszej antenie w Zakładce Kraków czekają na Was karnety. Wpadajcie. I to tyle w tym fleszu. Na następny zapraszam za godzinę o 13. Teraz najnowsza prognoza pogody. Zobaczymy, czy temperatura urośnie. Jak liczyliście dzisiaj na gorący czerwiec i letnie klimaty, środa bardzo szybko sprowadziła nas na ziemię. Poranek rozpoczęliśmy już przy akompaniamencie deszczu, a w ciągu dnia synoptycy zapowiadają duże zachmurzenie, no i ochłodzenie. Temperatura zatrzyma się przy 16 stopniach na plusie. Biometr nie sprzyja dobremu samopoczuciu, chociaż ciśnienie utrzymuje się na całkiem przyzwoitym poziomie. Po południu deszcz powinien dać nam spokój. Noc będzie mokra i chłodna, około 13 stopni.
6: I cyk, już po 12 w środę, jesteśmy na półmetku tygodnia, więc do weekendu bliżej niż dalej. Piotrek Świderski, witajcie ponownie, tu niezmiennie byle do obiadów RMF Max. No mam nadzieję, że już wiecie, że to najlepszy program do słuchania w pracy. Ale Farben, Body Talk, tak rozpoczniemy popołudnie w Maxie.

zmarła wśród polskich wokalistek Bledka i jej dwa dni za nami w RMF Max. A teraz muzyczna perełka na środę. To już taka nasza mała maxowa tradycja, że odkurzamy świetne numery sprzed lat i nie dajemy wam o nich zapomnieć. Uwaga, Christina Aguilera, Lil Kim, Mia i Pink, Lady Marmalade teraz w Maxie.

0: Justin Travis, I Can't Wait w RMF Max. Myślę, że nie tylko oni nie mogą się już doczekać rozstrzygnięcia dzisiejszego finału zabawy. Za dużo, za mało. No bo przecież chyba pamiętacie, że dzisiaj ktoś na pewno, jeśli oczywiście odbierze telefon, wygra w RMF Max ponad 14 tysięcy złotych. Przypominam to dzisiaj nieco częściej, bo bym po prostu nie mógł spać po nocach z wyrzutu sumienia, że może akurat ty o tym nie wiedziałeś, nie wiedziałaś i taka szansa przeszła ci koło nosa. RMFmax.pl, tutaj masz szczegóły i tutaj się zgłaszasz, czekasz na telefon, a my dzwonimy. Tak to wygląda. Ile mamy na koncie? 14482 to za mało, a 14484 to już za dużo. Taki jest rozkład jazdy na dziś. Będzie ekstra, jak ta kasa trafi do ciebie. Tylko zgłoś się na RMFmax.pl, please. RMFmax.
1: Reklama.
2: Mówiłem ci, że za dużo.
3: Najpierw mówiłeś, że za mało.
4: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Tymczasem w salonie Filmana.
8: I jak pani widzi?
9: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
7: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
11: Przejdź na targi ogrodnicze już w ten weekend. Kwiaty, rozsady, drzewka i krzewy ozdobne. Sprzęt do ogrodów, nawozy czy mała architektura ogrodowa. Będzie też można spróbować regionalnego pieczywa, wędlin i miodów. Przejdź. Targowisko Tomex, Nowa Huta.
12: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
13: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
14: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
17: ze sobą.
16: Przekazują z lekkością
17: trudne wiadomości,
16: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
17: betonowy mur.
16: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
17: zostać influencerką.
16: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
17: Harmonizer.
18: Używane BMW na atrakcyjnych i pewnych warunkach? Ruszaj do salonów Premium Selection BMW M-Cars. Teraz BMW serii 1 może być twoje. Już od 999 zł brutto miesięcznie. W atrakcyjnym finansowaniu z 24-miesięczną gwarancją. Pakietem BMW Service Inclusive. Z udokumentowaną historią, przebiegiem i pozytywną kontrolą 360 stopni. Zapraszamy do salonów Premium Selection BMW M-Cars w Krakowie, Libertowie, Nowym Sączu i Tarnowie.
19: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
20: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając w spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
21: I po reklamie.
22: Samo wchodzi.
23: Tak się robi klimat.
22: RMF Max. Kraków 96 i 7.

Brazil to po mistrzowsku, niby takie tyry, tyry. David Guetta, jego remix Just The Way You Are od Milki w RMF Max Kraków. Słuchajcie, jeśli macie dzieci w przedziale wiekowym 4-12, które lubią grać w piłkę nożną, to w najbliższą sobotę możecie z nimi wpaść na testy prowadzone przez Wisłę. Rejestracja rozpocznie się od godziny 12.30, a kwalifikacje do drużyn na nowy sezon o 14. Poza tym w programie wydarzenia również jest zwiedzanie stadionu przy Raymonta i takie dodatkowe atrakcje jak m.in. strefa gamingowa, strefa techball, czy spotkanie z byłym zawodnikiem Wisły. Nie napisano jeszcze z konkretnie którym. Jak jesteście zainteresowani tematem, to po więcej szczegółów odsyłam was na Facebooka Wiślackiej Szkoły Futbolu.

0: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.

0: Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Słyszałeś? Dni otwarte na osiedlu Albatrosów już w sobotę.
5: Będę tam. To najlepsza okazja, by kupić wymarzony dom lub mieszkanie na wyjątkowych warunkach.
6: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeveloper.pl.
7: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
8: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Halo Kraków! Świętuj z nami 40 lat dewelopera Archicom. Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte w salonie sprzedaży przy ulicy Lubicz 23A. Z okazji 40 urodzin Archicom przygotowaliśmy wyjątkowe rabaty na mieszkania, nawet do 150 tysięcy złotych. Urodzinowe promocje oraz gwarantowane prezenty dla odwiedzających. To doskonały moment, by znaleźć swoje wymarzone mieszkanie i skorzystać z najlepszych ofert. 13 i 14 czerwca. Salon sprzedaży Archicom, ulica Lubicz 23A. Przyjdź i skorzystaj.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.
16: Jak liczyliście dzisiaj na gorący czerwiec i letnie klimaty, środa bardzo szybko sprowadziła nas na ziemię. Poranek rozpoczęliśmy już przy akompaniamencie deszczu, a w ciągu dnia synoptycy zapowiadają duże zachmurzenie, no i ochłodzenie. Temperatura zatrzyma się przy 16 stopniach na plusie. Biometr nie sprzyja dobremu samopoczuciu, chociaż ciśnienie utrzymuje się na całkiem przyzwoitym poziomie. Po południu deszcz powinien dać nam spokój. Noc będzie mokra i chłodna, około 13 stopni.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.
17: RMF Max.
18: RMF Max Kraków.

brzmienie, które nie traci na świeżości mimo upływu lat. Can't Hold Us w RMF Max Kraków. Z kolei my dzisiaj z byle do obiadu będziemy się już powoli zatrzymywać, ale zanim jeszcze powiem wam papa, to zaproszę was na czwarty krakowski nocny przejazd rowerowy. Już w ten piątek to wydarzenie, 12 czerwca, zbiórka o godzinie 20 pod Muzeum Narodowym. Trasa to około 18 km, ale do grupy można dołączyć w dowolnym miejscu lub też zrezygnować z jazdy, gdy już nie będziecie dawać rady. Tylko pamiętajcie o kaskach, szczególnie ci poniżej 16 lat, bo mandaty się posypią dla rodziców. No i ode mnie to tyle. Piotrek Świderski, wielkie dzięki za dziś. Słyszymy się również jutro po 9. Trzymajcie się, na razicho. Cześć! Max. A już za chwilę po 13:00 przywitają was Ania i Fiołas z programem I Wszystko Gra, którzy mam nadzieję, że dzisiaj już na pewno rozdadzą komuś z was te prawie 14,5 koła. Olivia Rodrigo, Drop Dead teraz.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Miasto potrafi zaskoczyć. Korki, ciasne parkingi i szybkie tempo dnia. Dlatego warto mieć samochód, który ułatwia codzienne życie. Wybierz Toyotę Aygo X lub Yaris. Teraz dostępne w miejskim kredycie 50/50 z RRSO 4,49%. Połowę wartości auta wpłacasz dziś, a resztę dopiero za rok. To po prostu dobra decyzja. Toyota Dobrygowski, Modylnica Częstochowska 30.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Marzysz o własnym M? Zamieszkaj w ogrodach Glogera w Krakowie. Mieszkania są już gotowe do odbioru, a tylko teraz miejsce postojowe kupisz za złotówkę. Przyjdź na dzień otwarty już 13 czerwca. Biuro sprzedaży, ulica Glogera 2. Zapraszamy.
7: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30 sierpnia na promenadę superauto.pl Stadionu Śląskiego. Czeka na ciebie połączenie światowej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOES 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizoreto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
8: Mix Profeska.
9: Nikt nie gra lepiej.
8: Slay.
10: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
11: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
12: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
13: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
14: Wielkie otwarcie salonu samochodowego Jack w Krakowie to wydarzenie dla całej rodziny. Od 19 do 21 czerwca jazdy testowe, konkursy, atrakcje dla dzieci. Tylko podczas dni otwarcia aż 30 tysięcy złotych rabatu na rodzinnego SUV-a Jack JS 8 Pro. Ilość samochodów w promocyjnej cenie ograniczona. Kraków, ulica Zielińskiego 24A. jackkrakow.pl. Zapamiętaj, jackkrakow.pl.
15: I po reklamie.
16: Gramy.
17: Nie oceniamy.
16: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
18: 13 na zegarach, czyli czas na flash w RMF Max. Będzie też pogoda. Ania Żulkowska. Witam ponownie, zapraszam. Nie będzie centralnego rejestru aut, jakie na nasz koszt wynajmują posłowie. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty twierdzi, że każdy może indywidualnie pytać sobie parlamentarzystów o to, czym jeżdżą.
19: Posłowie znaleźli sobie sposób na legalne obchodzenie przepisów o jawności życia publicznego. W wydatkach na biuro wolą zapisywać, że po prostu wynajmują jakiś bliżej nieokreślony samochód. I w ten sposób nigdzie nie podają, czy jeżdżą zwykłym samochodem, czy też na nasz koszt jakąś luksusową limuzyną. I robią to, wykorzystując pieniądze, które powinny iść na biuro, na interwencje poselskie albo na wynajmowanie ekspertów.
18: Tyle Krzysztof Berenda.
0: To jest RMF Max Kraków.
18: Wiadomości z miasta w pigułce. Na razie nie ma kasy na remont fragmentu Alei Solidarności od nowo wybudowanych wiaduktów nad S7 do skrzyżowania z Bulwarową. Nie zarezerwowano na ten cel pieniędzy w tegorocznym budżecie, informuje Przemek Błaszczyk.
17: Wszystkie inne odcinki tej arterii w Nowej Hucie już wyremontowano. Do odnowienia została tylko ta część od S7 właśnie do Bulwarowej, przyznaje Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg.
20: No cóż, my wnioskujemy do budżetu miasta Krakowa o to, żeby znalazły się środki finansowe na to, żeby taki właśnie remont brakującego odcinka Alei Solidarności wykonać. Mówimy tutaj o 11 milionach złotych. No, niestety na rok 2026 nie znalazły się w budżecie miasta.
17: Oczywiście jest jeszcze szansa na to, aby taki remont w tym roku ruszył, ale tylko wtedy, kiedy zwolnią się jakieś środki z bliżej nieokreślonej inwestycji, zapewniają mnie urzędnicy.
18: Przypomnijmy, że nie chodzi o dużą przebudowę, tylko zwykły remont w ramach prac bieżących, dla którego nie trzeba przetargów. To teraz krótko o inwestycji, która nabiera kształtów. Ruszył montaż niecek basenowych na Klepardii. W przyszłości skorzystają z nich nie tylko doświadczeni pływacy, ale i amatorzy wodnego relaksu.
21: W ramach pierwszego etapu inwestycji ma powstać hala basenowa z dwoma basenami. Jeden basen będzie basenem sportowym o wymiarach 25 na 16 metrów z podnoszonym dnem oraz brodzik dla dzieci, a także osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z pływaniem, i ten brodzik będzie miał wymiary 12,5 metra na 7,5 metra, ale też dodatkowo strefa do relaksu, jacuzzi i sauny.
18: Mówił Sławomir Farbanie z Zarządu Infrastruktury Sportowej. Inwestycja na Klepardii kosztuje ponad 58 milionów złotych. Wszystko wskazuje na to, że obiekt zostanie oddany do użytku na początku przyszłego roku. Ale jeśli nie możecie się doczekać i już teraz szukacie miejsca na wypoczynek w wodzie, to może Park Wodny Kraków. Obiekt przy ulicy Dobrego Pasterza należy do największych akwaparków w Polsce. Na naszej stronie internetowej znajdziecie zaproszenia do wygrania. W pakiecie jest i sauna, i basen. Bilety do wykorzystania do końca wakacji. Jest o co walczyć. No to szybko sprawdzamy prognozy. To jest ten moment, kiedy można już powiedzieć klasyczne bywało lepiej. Szaro, buro i mokro za oknami. Środa przynosi deszcz i ochłodzenie. Przed nami w dzień tylko 16 stopni, w nocy do 13. Biomet, niekorzystne ciśnienie na poziomie 1018 hektopaskali. Jedna dobra informacja jest taka, że już teraz po południu ma nie padać. Niebo nadal będzie jednak mocno zachmurzone. Minimalnie więcej rozpogodzeń dopiero w czwartek.
22: Pogoda jest, jaka jest, ale niektórym w wystawieniu zimnego łokcia to nie przeszkadza. Kierowcy autobusu, zwłaszcza dzisiaj dwóch takich minęłam, którzy już wietrzą.
23: Szału może nie ma, ale my pomagamy dostrzec pozytywy. Na przykład słońce nie oślepi was przez okno. Z wami do 17, Anka i Fiołas.
22: Teraz Andy Dust, a za chwilkę Dawid Podsiadło i jego sezon.

0: sezonowelowe. Takie lubimy. To Dawid Podsiadło w RMF Max, a dziś w kalendarzu Dzień Elektryków. Ściskamy mocno, niech was dzisiaj ktoś dopieści, kochani elektrycy.
1: Elektryk niestety nie może nigdy na zdalnym, ale wiemy już, co z naszym mózgiem robi robota właśnie na home office. Zostańcie z RMF Max za momencik szczegóły. RMF Max.
2: RMF Max. Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na

0: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Hej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
3: Siemano rano.
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, by SsangYong oraz Fortik. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
2: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
2: Też bądź pierwszy.
8: Świeże hity.
2: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
8: Tylko w RMF Max.
9: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
10: Uwaga, uwaga! Pociąg w promocji właśnie wjechał do Witechu. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami proszeni są o szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
11: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
13: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
14: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tończyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Masz ukończone 21 lat i wykształcenie średnie? Szukasz stabilnej pracy, rzetelnego pracodawcy? Trwa nabór na stanowisko strażnika miejskiego w Krakowie. Oferujemy blisko 7300 zł brutto na start, pakiety socjalne oraz nagrody motywacyjne. Szczegóły www.strażmiejska.kraków.pl.
16: Twoje miasto, twoja decyzja.
17: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
18: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając w spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
19: Zdrowid.
20: I po reklamie.

0: pobudzają nawet najbardziej zaspane zwoje w mózgu. Rose i Bruno Mars w RMF Max. A jak nasz mózg działa na home office? Pracujecie z domu? Róbcie głośniej. Naukowcy to zbadali i niestety nie jest najlepiej. Pogorszenie zdrowia psychicznego, trudność w oddzieleniu życia prywatnego od zawodowego, poczucie izolacji. Home office nie jest dla każdego.
1: No słuchaj, jak możesz oddzielić życie prywatnego od zawodowego, jak robisz wyślij i idziesz opróżnić zmywarkę? No lepiej sobie postać z kolegą przy ekspresie do kawy i pogadać, nie?
0: Ale kto by się spodziewał? Praca w piżamie, bez korków, bez szefa, który zagląda przez ramię i to nie jest raj na ziemi?
1: No, nie dorośliśmy do luksusu własnej kanapy, proszę Państwa.
0: Jak zdalnie, to najlepiej w RMF Max i to zarabiać pieniądze. Dzisiaj ponad 14 tysięcy jest do wzięcia i chyba nie ma łatwiejszej drogi. Dzisiaj wystarczy wejść do finału i na pewno kasa jest Twoja.
1: Ale dzisiaj to jest jedyna taka szansa na te pieniądze. 7327. SMS o treści Max wysyłacie na ten numer za 3,69 zł.
0: Jedna kwota została. To prawdopodobnie ostatni finał. Nie ma na co czekać. 7327. Hasło Max. Ślijcie teraz.

0: może tylko ja się nad tym zastanawiam, ale moje pierwsze pytanie brzmi, co Becky G musiała wywinąć, że aż piosenka musiała nagrać Sorry Papi?
1: No jak to co, nie wyszła na czas, na spacer z papisiem.
0: Powiedziała, że za 7 minut będzie gotowa.
1: Za chwileczkę sprawdzamy właśnie, jak to będzie na tym spacerze. Prognoza pogody już za moment.
2: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
3: Ile?
0: 14 482 zł. To za mało.
1: A 14 484 zł to za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to, z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Najlepiej słuchać w pracy.
12: Max robi mi dzień.
13: Max robi robotę. Yeah!
2: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
14: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
15: Słyszałeś? Gotowe domy w Krakowie już od 10 656 zł za metr kwadratowy.
16: Oczywiście, w dodatku w cenie garaż i piękny duży ogródek. To bardzo dobra oferta.
17: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeveloper.pl.
18: Disney Plus.
19: To jest mój czas.
18: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
20: Mam propozycję.
21: To nie jest jakaś wkrętka?
18: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
22: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
23: Jeszcze nie, a ty?
22: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
23: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
22: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
23: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
22: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na fship.edu.pl.
24: Time to level up!
25: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
26: Lidl, to się opłaca.
27: I po reklamie.
2: Hity pod same drzwi.
28: For free.
2: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
29: Sponsorem prognozy pogody jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.
0: No to szybko sprawdzamy prognozy. To jest ten moment, kiedy można już powiedzieć klasyczne bywało lepiej. Szaro, buro i mokro za oknami. Środa przynosi deszcz i ochłodzenie. Przed nami w dzień tylko 16 stopni, w nocy do 13. Biometr, niekorzystne ciśnienie na poziomie 1018 hektopaskali. Jedna dobra informacja jest taka, że już teraz po południu ma nie padać. Niebo nadal będzie jednak mocno zachmurzone. Minimalnie więcej rozpogodzeń dopiero w czwartek.
29: Sponsorem prognozy pogody jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.

0: podróże z nimi to sama przyjemność. Kuban i Zalia, Kyoto w RMF Max. Tymczasem NASA ogłosiła nowy skład misji Artemis 3, który poleci w kosmos. Tym razem bez Polaka, ale trzech Amerykanów i jeden Włoch będzie reprezentował Europę.
1: Jejku, jakie to jest marzenie spełnione dla tych Amerykanów. Słuchaj, pizza na pokładzie, placek nie spadnie, długo może być kręcony, będzie przeogromny.
0: Problem w tym, że trzeba było szacunkowy czas misji wydłużyć.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki.

0: plusy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
1: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska.

0: muzycznej. BDOES 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizoreto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
7: A te najlepsze mają ich wiele.
6: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
7: To dobre strony Krakowa.
6: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
8: A teraz dobre strony mają dni dobrych cen. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na wszystkie mieszkania. Tylko 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
6: Zapraszamy. Sprawia.
9: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje?
10: To w euro!
11: Emocje rosną!
10: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hit na Maxa.
13: Kraków 96 i 7 FM.
15: To już 14. Czas na Flash w RMF Max. Ania Żulkowska, witam ponownie. Dzień dobry, zapraszam. Koalicja rządowa opowiada się za projektem ustawy o socjalnym zabezpieczeniu artystów. Projekt, który w ubiegłym miesiącu przyjął rząd, wzbudził spore kontrowersje. Przepisy zakładają m.in., że część artystów otrzyma wsparcie w opłacaniu składek oraz dostęp do minimalnej emerytury. Kiedy ustawą zajmie się Sejm?
16: Najpóźniej w przyszłym miesiącu. Jak się dowiedziałem, niewykluczone, że niektóre partie koalicyjne będą jednak zgłaszać do projektu swoje poprawki. Natomiast jak deklaruje poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz, ustawa opuści Sejm.
17: Myślę, że wszystkie partie koalicji nie będą miały problemu z tym, żeby ją poprzeć.
16: A z kolei opozycja zakłada, że już można spodziewać się prezydenckiego weta do tej ustawy.
15: To był Kacper Wróblewski.
13: Słuchacie RMF Max Kraków.
15: A policja bierze się za mafię wnuczkową. Teraz zatrzymała dwóch mężczyzn. 43-latek ze Sfoszowic oraz 37-latek z Podgórza usłyszeli zarzuty oszustwa i działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Podczas zatrzymań zabezpieczono telefony, gotówkę oraz narkotyki. i plantację marihuany u brata jednego z podejrzanych. Sprawa jest prowadzona od blisko 2 lat, a łącznie w związku z działaniami grupy zatrzymano już 63 osoby. Straty pokrzywdzonych mogą sięgać milionów złotych. Szybko zmieniamy temat. W RMF Max niedawno mówiliśmy o Fado, ale jak wiadomo, to nie jedyny pies, który wciąż czeka do adopcji. 5-letni mieczek przeszedł prawdziwą metamorfozę dzięki krakowskiemu Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami. Odebrany w złym stanie, dziś cieszy się dobrym zdrowiem. Pies jest łagodny, przyjazny i lubi spacery. Szuka jednak kochającego domu. Osoby zainteresowane adopcją mogą kontaktować się bezpośrednio z organizacją KTOS w Krakowie. Miłośnicy motoryzacji i rolnictwa mają powód do radości. W Krakowie już w sobotę po raz 6 odbędzie się zlot starych ciągników i samochodów. Na uczestników czekać będą zabytkowe pojazdy i nietypowe zawody. Jedna z konkurencji wymagać będzie nie tylko siły, ale i determinacji.
11: My ze swojej strony w tym roku przygotowujemy jedną, jedyną konkurencję, która jest już tradycją. Jest to przeciąganie traktora na czas. Zapinamy linę do traktora i jedna osoba albo grupa osób przeciąga go w jak najkrótszym czasie w odpowiedniej odległości.
15: Tłumaczył Marcin Machejek, koordynator zlotu w programie, także przejażdżki. Jeśli jesteście zainteresowani, wpadajcie na Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego przy ulicy Balickiej w sobotę. Na koniec krótko o jeszcze jednej atrakcji w Krakowie. W niedzielę w Urzędzie Miasta odbędzie się wyjątkowa sesja zdjęciowa z najstarszym fotelem w magistracie. Mebel, na którym zasiadali prezydenci Józef Dietl i Juliusz Leo, stoi w gabinecie przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Jakuba Koska. Zdjęcia będzie można robić między 11.30 a 16.30. Uczestnicy otrzymają pamiątkową publikację. No ta środa raczej nie zalicza się do grona najbardziej energetycznych, niemal jesienna aura za oknem, dużo chmur, do południa było trochę deszczu i teraz tylko 16 stopni na termometrach. Jedno jest pewne, odpoczniemy od upałów, fale głowa i tak boli, bo biometr niekorzystny. Meteopatom może już dawać się we znaki, ciśnienie akurat w normie ładne 1018 hektopaskali, po południu spokojniej, raczej bez deszczu, chociaż dalej bez słońca. Noc przyniesie 13 stopni i następne drobne opady deszczu.
18: A kto to ma takie łaskotki?
19: Muzyczne giglanko wam robimy po godzinie 14:00, to Bausa i Magnetic.
18: Anka, Fioła, dbamy o przyjemności. Bądźcie z RMF Max.

0: słyszysz tę nowość.
1: To będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: dyktują dobre tempo, ale nawet oni, Juste, Jackstyle i on, dają znać, że warto się dzisiaj pospieszyć. No bo w końcu... To dziś ostatni finał naszej zabawy. Za dużo, za mało. Ta osoba, która odbierze od nas połączenie, na pewno wygrywa ponad 14 tysięcy złotych.
1: Pozostała już tylko jedna możliwa odpowiedź, czyli nie ma szansy na pomyłkę. Troszkę będę tęsknił, bo podobało mi się, jak te widełki się zawężały, ale dzisiaj, jeżeli wejdziesz do finału, wygrywasz kasę z naszego konta. Dlatego teraz trzymajcie się mocno. Każdego maksa mnożymy 1777 razy.
0: Jak kończyć to spektakularnie, więc teraz z rozmachem wysyłacie hasło max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em, a my każde zgłoszenie mnożymy 1777 razy.
1: Weź kasę z naszego konta, wskocz w samolot i zobacz mundial na własne oczy. To wszystko może się wydarzyć, a dzisiaj ta kasa w tym programie może być twoja. Od teraz mnożymy każdego maksa. Więc 7327, hasło Max wyślij teraz.
2: Max. Reklama. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i

0: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
1: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
0: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Nadajemy się. Od rana.
6: To ci zrobi dobry dzień.
7: Siemano rano.
6: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Uśmiechu od samego rana życzy Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat zawierający elektrolity, magnez i witaminę C.
9: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
13: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
14: I po reklamie.

0: You're still beautiful. Jeśli nawet macie gorszy dzień, ten numer działa cuda. Anima i Beautiful w RMF Max. A to też piękne. Trzmiele potrafią rozwiązywać problemy, twierdzą naukowcy, tak samo jak szympansy. Trzmiele rozwiązują problemy, mimo że mają mniejsze mózgi.
1: No, wreszcie obalony ten mit, że wielkość ma znaczenie. Bardzo dobrze natura to pokazała.
0: Ale jak macie problem, to łatwiej w Polsce od trzmiela niż o szympansa, no nie?
1: Jak masz problem, to przede wszystkim może 14 tysięcy może go rozwiązać. Przypominamy wam, bo po 15 rozdajemy te pieniądze i albo wejdziecie do gry teraz i to w rundzie bonusowej, albo przeleci wam to jak trzmiel koło nosa.
0: Ile problemów waszych może rozwiązać ponad 14 tysięcy złotych? Sami wiecie, ale może nie wiecie, że teraz, wchodząc do gry raz, my waszego SMS-a mnożymy jeszcze 1777 razy.
1: Chwytajcie za telefon, wysyłajcie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Po 15 możemy zadzwonić do ciebie i to będzie piękna informacja.
0: Każdy MAX teraz razy 1077.
1: 7327 na ten numer w SMS-ie wysyłajcie hasło MAX. Po 15 może wydarzyć się magia.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Piłkarska afera i to na samym szczycie, bo z papieżem w roli głównej. Papież zdenerwował połowę Hiszpanii. Przyjął koszulkę od Realu Madryt, taką piłkarską, ze swoim nazwiskiem.
3: No Jezu, święta wojna. No. Ale on wziął tą koszulkę Realu Madryt, bo ona jest biała. Ta koszulka to będzie mu pasować do sutanny. Dokładnie z tych samych powodów śpi w koszulce Legii Warszawa.
4: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
6: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
9: Słyszałeś? Mieszkania już od 13 400 zł za metr kwadratowy na nowym osiedlu Albatrosów 2 w Krakowie.
10: Oczywiście. Wyróżnia je kameralna zabudowa i przestronne ogródki na parterze.
11: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
14: masz! Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Kraków Pasternik 69. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
18: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
19: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
20: Mama była smutna i zmęczona.
18: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: I po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.
3: No ta środa raczej nie zalicza się do grona najbardziej energetycznych, niemal jesienna aura za oknem, dużo chmur, do południa było trochę deszczu i teraz tylko 16 stopni na termometrach. Jedno jest pewne, odpoczniemy od upałów, ale głowa i tak boli, bo biometr niekorzystny. Meteopatom może już dawać się wyznaki. Ciśnienie akurat w normie ładne 1018 hektopaskali, po południu spokojniej, raczej bez deszczu, chociaż dalej bez słońca. Noc przyniesie 13 stopni i następne drobne opady deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.

0: świeżo upieczona żona, czyli Dua Lipa w RMF Max. No ona pewnie w podróży poślubnej, ale nie nad Bałtykiem. A niech żałuje, bo nad Bałtykiem pojawią się w tym sezonie zwrotomaty. Czyli automaty, które pozwolą wam oddać plastikowe butelki zwrotne i od razu kaskę dostaniecie na kartę.
1: No przecież to jest jakieś marzenie. No fantastycznie, teraz dzieci będą przychodzić i wołać: zbieram butelki!
0: No ale widzisz, nowa forma wakacji nad Bałtykiem się szykuje. Mhm. Najpierw rezerwujesz, potem się opalasz, zajadasz, a na koniec urlopu polujesz na puste butelki, żeby za to wszystko zapłacić.
2: To jest nowość RMF Max.
1: Piękne. Takie nowości na plaży, a u nas nowości muzyczne. To Dawid Podsiadło i jego Na Błysk.

Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2030.

0: 2026.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
3: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
4: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
3: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
4: No, no.
5: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
7: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los!
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: I po reklamie.
12: 15 na zegarach, pora na flash, flash sportowy i najnowszą pogodę. Ania Żulkowska, RMF Max. Posłuchajcie. Węgierski rząd podejmie decyzję w sprawie azylu Zbigniewa Ziobry bez jego udziału. Były minister sprawiedliwości miał się stawić osobiście przed węgierskimi władzami w poniedziałek, ale jak wiemy, jest w Stanach Zjednoczonych. Zamiast do banku zaglądają do telefonu. Jak wynika z badania Santander Consumer Banku, 40% osób zarządza finansami głównie przez aplikację mobilną, a 23% robi to wyłącznie w ten sposób. Najaktywniejsi są 30-latkowie w grupie powyżej 60 roku życia, co trzeci badany nie korzysta z niej wcale. Najczęściej aplikacje służą do zarządzania kartą płatniczą, oszczędnościami i płatnościami.
1: To jest RMF Max Kraków.
12: Coraz bliżej do pierwszych długości na nowych basenach Klepardi. Prace nad kompleksem sportowym przy ulicy Mackiewicza nabierają tempa. Właśnie ruszył montaż niecek basenowych. Zarząd Infrastruktury Sportowej zapewnia, że prace idą zgodnie z planem. Kiedy więc mieszkańcy będą mogli wskoczyć do wody?
13: Cieszy nas to, że prace postępują zgodnie z harmonogramem od samego początku, więc tak jak sobie założyliśmy, krok po kroku wszystko jest realizowane.
14: Kiedy koniec w takim razie?
13: Zakładamy, że koniec robót będzie w pierwszym kwartale przyszłego roku, więc już stosunkowo niedługo.
14: Bo... wiosna to jest ten czas, kiedy...
13: jeśli nic nie wydarzy...
14: popływamy.
13: Tak, jeśli nic zaskakującego się nie wydarzy, to zakładamy, że tak powinno to wyglądać. Bardzo byśmy chcieli, do tego dążymy, żeby... już w przyszłym roku mieszkańcy Krakowa mogli korzystać z tego basenu.
12: Mówił Sławomir Farbaniec z Zarządu Infrastruktury Sportowej. To teraz fani jednośladów, dajcie głośniej. Jeszcze można się zapisać na grę miejską rowerowo na sportowo. Zostało niecałe 200 miejsc. Imprezę dla miłośników jednośladów zaplanowano na sobotę w Parku Jordana. Co dokładnie w programie?
0: Miasteczko rowerowe, ale najpierw trening i rozgrzewka, no i później rozpocznie się rowerowa gra terenowa, czyli wiadomo, dostajemy mapkę z lokalizacjami, w których trzeba wykonać mega, naprawdę mega trudne zadania. Punkty z zadaniami przygotują dla Was Wojskowy Klub Sportowy Wawel, TS Tramwaj, KS Korona, AZS AKF Kraków, Kolejowy Klub Wodny, bo tak, mimo że w Parku Jordana nie ma wody, to będą zajęcia związane z kajakami. Będzie też Klub Sportowy Podwawelski, Prodniczanka czy Bronowianka. Nie zabraknie również oczywiście Straży Miejskiej, która przygotuje dla Was finałowe wyzwanie.
12: Zapowiadał Przemek Błaszczyk. A jeśli jeszcze stoicie przed wyborem kierunku studiów i uczelni, to krótko przypominamy, ciekawą ofertę ma Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Wśród kluczowych kierunków przedsiębiorczość cyfrowa, finanse i rachunkowość, komunikacja i psychologia w biznesie czy marketing cyfrowy. Studiować możecie w trybie zaocznym albo dziennym. Szczegóły i zapisy dostępne są bezpośrednio na stronie internetowej uczelni.
11: Od zwycięstwa 3-0 z Kubą starcie w Lidze Narodów rozpoczęła polska reprezentacja siatkarzy. Jutro o 14:00 mecz ze Słowenią, w piątek z Japonią, a w niedzielę z Ukrainą. Rekordowa liczba 48 drużyn i 104 mecze w ciągu 39 dni. Jutro rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Wśród debiutantów Jordania, Uzbekistan, Republika Zielonego Przylądka oraz najmniejszy w historii kraju w mundialu Curaçao. Polska nie awansowała. Teraz czas na koszykówkę. Dziś kolejny mecz o pierwsze miejsce w lidze. Legia Warszawa będzie chciała zrewanżować się drużynie za Stal Zielona Góra. Na koniec galaktyczny transfer w Madrycie, który prawdopodobnie nie dojdzie do skutku. Atletico odrzuciło ofertę sprzedaży Juliana Alvareza. Real oferował 150 milionów euro.
12: Z początku deszczowa środa dalej orzeźwia nas chłodniejszym powietrzem. Dziś na termometrach nie więcej niż 16 stopni, biometr niekorzystny. Kawa wydaje się być najlepszym przyjacielem. Po 16 deszcz już odpuści, ale niebo nadal pozostanie pod chmurami. Wiatr dziś do wieczora do 13 km na godzinę północno-wschodni. W nocy słupki rtęci utrzymają się w okolicach. 13 stopni na plusie nad ranem mogą powrócić deszcze. Jutro do 18 stopni na skali, w piątek do 20.
1: Sponsorem i Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
15: Wyjątkowa godzina przed nami, po 15 już. Tak, to powiedziałam na wdechu, bowiem ponad 14 tysięcy złotych jest do zgarnięcia.
16: Przed nami finał zabawy za dużo, za mało. Nareszcie rozdamy tę kasę i nareszcie od męskiego grania na start. Po trzeciej, tu Anka i Fioas. RMF Max.

0: trzymają nas przy życiu w pracy. To DavDogs w RMF Max. Kto by nie chciał tak pracować? Donald Trump zapowiedział pokój z Iranem. Policzono mu, że zrobił to już 37 razy. I na razie nic.
1: Jak to się mówi, do 38 razy sztuka.
0: Nowe powiedzenia. U nas wystarczy raz, a dobrze, odebrać telefon. W finale zabawy za dużo, za mało, by zgarnąć główną nagrodę.
1: Już za chwileczkę. Za dużo, za mało i rozwiązujemy, ile pieniędzy jest na naszym koncie. Zostańcie.
2: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
3: Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
12: Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: Miasto potrafi zaskoczyć. Korki, ciasne parkingi i szybkie tempo dnia. Dlatego warto mieć samochód, który ułatwia codzienne życie. Wybierz Toyotę Aygo X lub Yaris. Teraz dostępne w miejskim kredycie 50/50, 0 RSO 4,49%. Połowę wartości auta wpłacasz dziś, a resztę dopiero za rok. To po prostu dobra decyzja. Toyota Dobrygowski, Modelnica Częstochowska 30.
16: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carnila Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
19: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.
21: RMF Max.
22: RMF Max Kraków.

0: obrazuje idealnie, jak długo czekaliśmy na ten moment. Swedish House Mafia, wait so long. Ponad 14 tysięcy złotych. No dzisiaj to już po prostu do wzięcia. Wystarczy tylko odebrać połączenie.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Wykręcamy numer. Dzisiaj finał to w zasadzie formalność, ale jeszcze trzeba się dodzwonić do kogoś. No i pytanie, czy ktoś po drugiej stronie zaraz się odezwie?
0: Nie, no weź, już nie pytaj, czy. Po prostu niech ktoś odbierze.
3: Halo?
0: Halo, halo, dzień dobry, tu radio RMF Max, Anka i Fiołas.
3: Ale jaja, cześć.
2: Cześć.
0: Finał zabawy za dużo, za mało. Kto po drugiej stronie?
3: Patryk ponownie, wczoraj się słyszeliśmy.
2: Nie!
3: Naprawdę?
0: Naprawdę?
2: What?
3: Naprawdę?
2: Ja! Co to jest za historia? Patryk. Nie wszyscy wiedzą. Patryk wczoraj również odebrał od nas telefon.
3: Próbował,
2: miał dwie możliwości, 50% szans i nie trafił.
0: I mówiliśmy mu, Patryk, graj, jakie jest przeznaczenie, to może. Dobra, powiedz teraz szczerze, ile SMS-ów wysłałeś?
3: Wysyłałem losy, trochę ich wysłałem. Nie jakąś ogromną ilość, ale trochę wysłałem.
0: Okej, czyli
3: na
0: ze strony.
3: Na pewno zwróci się z dużą nawiązką.
0: Moi drodzy, prawie do hymnu chyba chcę powiedzieć. No.
2: Żeby się formalności stało zadość, Patryk, teraz słuchaj. 14 482 zł to za mało, ale 14 484 zł to już za dużo.
0: Wiesz, jak brzmi to pytanie?
3: No to niech się dzieje, 14 483 poproszę.
0: 14 483 zł. Czy tyle jest na naszym koncie, Patryk?
2: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
3: Bardzo się cieszę.
2: Patryk, jakie to uczucie?
3: Jestem przeszczęśliwy. Naprawdę cudowny prezent i dziękuję.
0: Jak tak bardzo polowałeś, to powiedz, na co na pewno chcesz wydać te pieniądze?
3: Wiesz co, córka moja, 17-latka, zrobiła prawo jazdy. Obiecałem, że się dołoży do nowego auta.
0: No, ależ będzie fura.
2: Pięknie, no to już słyszę jej szał, jej pisk, jej radość, jej zadowolenie. Patryk zgarnia dzisiaj 14 483 zł, bo to taką kwotę przez całą tę grę mieliśmy na naszym koncie.
3: Bardzo dziękuję, bardzo.
0: Aż się wzruszyłam, ty chyba też, co?
3: Ja też.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Pięknie sobie leci ten Teddy Swims, Mr. Know-it-all w RMF Max. Sączymy wam przyjemne dźwięki z głośnika, bo pogoda to nam sączy zupełnie coś innego.
1: Ale to jest dobra okazja, żeby poznać kogoś nowego. Parasol sharing. Pozdrawiam.
0: Parasol pooling. Za chwileczkę zostańcie z nami. Prognoza i dokładnie to, co będzie po południu. RMF Max.
2: Reklama.
3: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach.

0: Wejdź na targi ogrodnicze już w ten weekend. Kwiaty, rozsady, drzewka i krzewy ozdobne. Sprzęt do ogrodów, nawozy czy mała architektura ogrodowa. Będzie też można spróbować regionalnego pieczywa, wędlin i miodów. Przyjdź, targowisko Tomex, Nowa Huta.
1: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na dni otwarte inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo, opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Słyszałeś? Dni otwarte na osiedlu Albatrosów już w sobotę.
7: Będę tam. To najlepsza okazja, by kupić wymarzony dom lub mieszkanie na wyjątkowych warunkach.
8: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeveloper.pl.
9: Używane BMW na atrakcyjnych i pewnych warunkach? Ruszaj do salonów Premium Selection BMW M-Cars. Teraz BMW serii 1 może być twoje już od 999 zł brutto miesięcznie. W atrakcyjnym finansowaniu z 24-miesięczną gwarancją. Pakietem BMW Service Inclusive z udokumentowaną historią, przebiegiem i pozytywną kontrolą 360 stopni. Zapraszamy do salonów Premium Selection BMW M-Cars w Krakowie, Libertowie, Nowym Sączu i Tarnowie.
10: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
14: Barbara, kupiłem taniej.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
16: I po reklamie.
17: Z początku deszczowa środa dalej orzeźwia nas chłodniejszym powietrzem. Dziś na termometrach nie więcej niż 16 stopni, biometr niekorzystny. Kawa wydaje się być najlepszym przyjacielem. Po 16 deszcz już odpuści, ale niebo nadal pozostanie pod chmurami. Wiatr dziś do wieczora do 13 km na godzinę północno-wschodni. W nocy słupki rtęci utrzymają się w okolicach 13 stopni na plusie, nad ranem mogą powrócić deszcze. Jutro do 18 stopni na skali, w piątek do 20.
18: Hity na maksa!
19: RMF Max Kraków.

0: do nieba zabrał nas Kungs, bo to jego Galaxy w RMF Max, a ci, którzy lubią mieć niebo w gębie, powinni skorzystać z samozbiorów jagody kamczackiej. Można owoc młodości prosto z krzaczka. Plantacje otwierają swoje drzwi, jeśli ktoś chciałby sam sobie nazbierać.
1: Witamina C. Najwięcej jest w niej właśnie w jagodzie kamczackiej. Do tego jest fioletowa, mnóstwo polifenoli. Generalnie polecam, odmładza od środka i od zewnątrz.
0: No jak tak parę godzin na plantacji się poschylasz, pozbierasz, to faktycznie możesz poczuć mięśnie, których od dziecka się nie używało. Odmładza jak nic.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Ło, widzisz to co ja?
4: A, nie widzisz.
3: No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Marzysz o własnym M? Zamieszkaj w ogrodach Glogera w Krakowie. Mieszkania są już gotowe do odbioru, a tylko teraz miejsce postojowe kupisz za złotówkę. Przyjdź na dzień otwarty już 13 czerwca. Biuro sprzedaży, ulica Glogera 2. Zapraszamy.
7: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
8: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?

0: Jeszcze nie, a ty?
1: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
2: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
1: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
2: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
1: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na fship.edu.pl.
3: Time to level up!
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
6: A te najlepsze mają ich wiele.
5: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
6: To dobre strony Krakowa.
5: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
7: A teraz dobre strony mają dni dobrych cen. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na wszystkie mieszkania. Tylko 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
5: Zapraszamy. Sprawia.
8: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Słuchacie RMF Max, jest 16:00, pora na najnowszy flash i pogodę. Ania Żółkowska, jestem, zapraszam. Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku. Koalicja rządząca odrzuciła wniosek opozycji dotyczący odwołania ministra spraw wewnętrznych i administracji.
13: Opozycja podkreśla, że wynik głosowania z góry można było przewidzieć. Musimy podnosić jednak istotne kwestie, zaznacza Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości.
14: Jest to okazja przy wotach nieufności, żeby porozmawiać na temat chociażby funkcjonowania w poszczególnych resortów.
13: Wszystkie zarzuty wobec ministra były nietrafione, twierdzi z kolei szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
12: Jak dodaje Kacper Wróblewski, teraz Konfederacja zbiera podpisy pod wnioskiem o odwołanie minister kultury.
15: Słuchacie RMF Max Kraków.
12: Przypominamy, w piątek będzie wyjątkowa okazja, by spojrzeć w niebo. Nad Krakowem pojawią się myśliwce F-35A, najnowocześniejsze samoloty bojowe polskich sił powietrznych. Maszyny wystartują z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku i przelecą nisko nad Wawelem, będą więc dobrze widoczne. To element akcji Powitanie z Polską i symboliczne rozpoczęcie służby F-35A w Polsce. Pozostałe tematy w pigułce. Już w ten weekend Kraków ponownie stanie się stolicą tatuażu. Do hali Expo przyjedzie ponad 400 mistrzów w swoim fachu. W programie warsztaty, prelekcje i oczywiście tatuowanie. Ola Hałatek-Jasek, organizatorka, powiedziała nam, jaki jest cel festiwalu.
16: Spowszednienie tego zjawiska, wejście tatuażu do mainstreamu, bo widzimy go już wszędzie, w reklamach, na ulicach, w gazetach. Jest bardzo dużo osób wytatuowanych, choć podobno zaledwie 20% społeczeństwa, więc jeszcze sporo osób może się wytatuować. Natomiast to, co jest istotne, to obserwujemy też od jakiegoś czasu, że temat tego tatuażu przez to rozmycie i ten mainstream stał się trochę spłycony. A to, co my chcemy zrobić, jeżeli chodzi o festiwal, to pokazać więcej tej historii, znaczenia, skąd się wzięły te wzory, które teraz tatuujemy, czy one są trwałe, jakie są usuwane teraz najbardziej tatuaże, czyli te, które nie przetrwały próby czasu.
12: Tattoo Fest w Krakowie 13 i 14 czerwca. Różnimy się marzeniami, ale jeśli ktoś z Was pragnie zobaczyć dziesiątki zabytkowych traktorów w jednym miejscu, to lepszej okazji szybko nie znajdzie. W sobotę w Krakowie 6 zjazd starych ciągników i samochodów. Ilu eksponatów możemy spodziewać się na wystawie?
0: Ostateczny wynik poznajemy dopiero na zlocie. Jednak myślę, że ponad 20, około 30 sztuk w tym roku może być.
11: I co, poznamy historię takiej maszyny, tak? Właściciel opowie, że to dostał od dziadka, pradziadka.
0: Tak, oczywiście. Jeśli właściciel chce opowiadać, a zazwyczaj tak jest, bo pasjonaci dzielą się historiami, jeśli wiedzą o tej historii. Są też rasowi kolekcjonerzy, którzy mają po 20, po 30, po 40 nawet traktorów.
12: Mówił Marcin Machejek, koordynator zlotu. Rozmawiał z nim Przemek Błaszczyk. Imprezę zaplanowano na terenie Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego przy ulicy Balickiej. No ciekawe, kto jeszcze pamięta, że wczoraj było 27 stopni. Lato już nabierało tempa. Dzisiaj proszę bardzo, hamujemy. Nisko na termometrach cały dzień maksymalnie 16 stopni. Wieczorem dalej spodziewajmy się takich wartości. Na szczęście mimo chmur nie przydadzą się już raczej parasole. Trochę deszczu dopiero jutro, no i wcześniej w nocy. Wtedy też do 13 stopni. Jutro w czwartek w najcieplejszym momencie dnia do 18 stopni na termometrach.
17: Jedziemy dalej z tą środą do przodu już po czwartej.
18: Hity na maksa.
19: A do Włoch jedzie wyjątkowa pielgrzymka. Normalnie pewnie byśmy wam o tym nie mówili, ale o tej trzeba wspomnieć. Za chwilę szczegóły.
17: Anka i Fiołas, witajcie. Do tego oczywiście mnóstwo hitów. Warto być z nami. Do 17 zapraszamy. Wiktor Waligura już za moment, ale to ma być przede wszystkim mleczna droga z pracy do domu. Więc Milky teraz na start.

0: 4 pory roku to Wiktor Waligura w RMF Max.
1: No a ta pora roku to pora pielgrzymek, a ta jest na tyle wyjątkowa, że postanowiliśmy wam o niej powiedzieć, bowiem wystartowała pielgrzymka do Watykanu, w której udział bierze 11 zabytkowych traktorów. Najstarszy pochodzi z lat 50. Wystartowały z powiatu lublinieckiego.
2: Coś wspaniałego, słuchajcie, pielgrzymka do Watykanu traktorem. Jechać za nimi i nie przekląć. To jest prawdziwy sprawdzian dla świętego.
0: Max. Dla kierowców jadących za nimi to prawdziwa droga krzyżowa.
2: No to teraz na drogę Earbooks.

0: Ten gość umie w letnie hity. Bob Sinclair i Kaiza, I Can't Wait w RMF Max. Lato kalendarzowe zaraz wystartuje, ale jeśli jesteście fanami białego szaleństwa, to mamy coś dla was.
1: Śnieżny gigant wyrasta pod Wadowicami. Za moment szczegóły, nigdzie nie odchodźcie.
2: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
6: Harmonizer.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Zyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Ło! Widzisz to, co ja?
1: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Wielosztuki w RTV.

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: I po reklamie.
6: To jest RMF Max.
7: Hity na maksa.
6: Kraków 96 i 7 FM.

0: Kukon i Jonathan w RMF Max. Tak sobie myślę, że jak ktoś lubi śmigać na desce czy nartach, to Gips niekoniecznie musi być jego ulubionym artystą.
1: Przyjacielem też nie, no.
0: Rzecz jasna, to żart, ale jeśli lubicie białe szaleństwo, no to pięknie się składa, bo pod Wadowicami wyrasta śnieżny gigant, całoroczny kryty stok narciarski, który będzie jednym ze światowej czołówki, jeżeli chodzi o długość.
1: W Babicy to wszystko ma powstać i będzie większy od największego obiektu, który powstał do tej pory, a tamten jest w Szanghaju, ma 460 metrów, nasz ma mieć 650.
0: I podkreślmy, ma działać 12 miesięcy w roku, więc latem można, ale zimą też dobrze mieć, chociaż jedno miejsce z dobrymi warunkami w Polsce, nie?

0: Sad Girls to nowość w RMF Max od Bibi Rexy i Davida Getty. No to będzie coś na uśmiech również, bowiem już 13 czerwca Jason Derulo pojawia się na ING Silesia Beats. Nie ma już biletów, no chyba, że w RMF Max.
1: Do tego Dimitri Vegas, Timmy Trumpet, John Newman i wielu innych artystów. Polujcie na bilety do wzięcia dziś po 17 w kanale nadawczym, a my zapraszamy po 13 jutro w RMF Max. Anka i Fiałas.
0: Dzięki za dzisiaj, pa!
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Tymczasem w salonie Filmana.
6: I jak pani widzi?
7: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
5: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
9: Przejdź na targi ogrodnicze już w ten weekend. Kwiaty, rozsady, drzewka i krzewy ozdobne. Sprzęt do ogrodów, nawozy czy mała architektura ogrodowa. Będzie też można spróbować regionalnego pieczywa, wędlin i miodów. Przejdź, targowisko Tomex, Nowa Huta.
10: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny.
11: Skoda. Słyszałeś? Gotowe domy w Krakowie już od 10 656 zł za metr kwadratowy.
12: Oczywiście. W dodatku w cenie garaż i piękny, duży ogródek. To bardzo dobra oferta.
13: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
14: Klimatyzacja, dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
15: Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
16: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
17: Halo Kraków! Świętuj z nami 40 lat dewelopera Archicom. Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte w salonie sprzedaży przy ulicy Lubicz 23A. Z okazji 40 urodzin Archicom przygotowaliśmy wyjątkowe rabaty na mieszkania, nawet do 150 tysięcy złotych. Urodzinowe promocje oraz gwarantowane prezenty dla odwiedzających. To doskonały moment, by znaleźć swoje wymarzone mieszkanie i skorzystać z najlepszych ofert. 13 i 14 czerwca. Salon sprzedaży Archicom, ulica Lubicz 23A. Przyjdź i skorzystaj.
18: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: I po reklamie.
23: To jest RMF Max.
24: Hity na maksa.
23: Kraków 96 i 7 FM.
0: No ciekawe, kto jeszcze pamięta, że wczoraj było 27 stopni. Lato już nabierało tempa, dzisiaj proszę bardzo, hamujemy. Nisko na termometrach cały dzień maksymalnie 16 stopni. Wieczorem dalej spodziewajmy się takich wartości. Na szczęście mimo chmur nie przydadzą się już raczej parasole. Trochę deszczu dopiero jutro, no i wcześniej w nocy. Wtedy też do 13 stopni. Jutro w czwartek w najcieplejszym momencie dnia do 18 stopni na termometrach.

0: Reklama. Bo w Media Expert taniej
1: masz. Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
0: Oszczędzam.
1: O, a ile?
0: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
0: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Słyszałeś? Mieszkania już od 13 400 zł za metr kwadratowy na nowym osiedlu Albatrosów 2 w Krakowie.
4: Oczywiście. Wyróżnia je kameralna zabudowa i przestronne ogródki na parterze.
5: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
6: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych. Zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Ło, widzisz to, co ja?
11: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Uwaga, uwaga! Pociąg promocji właśnie wjechał do Witeką. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszeni są o szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
14: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
15: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
16: Jeszcze nie, a ty?
15: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
16: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
15: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
16: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
15: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
17: Time to level up!
18: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców.

0: Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: I po reklamie.
4: Najlepiej zmiksowana playlista.
5: Say no more.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM. Just keep watching.
6: 17 pora na krótki flash w RMF Max. Będzie też pogoda. Ania Szulkowska jestem, zapraszam. Po południowym fleszu ważna informacja dla tych, którzy kupują używany samochód. Od dziś obowiązują uproszczone przepisy dotyczące ich rejestracji. Nie trzeba już zdejmować tablic rejestracyjnych, aby pokazać je w urzędzie. Wystarczy oświadczenie, że są czytelne i w dobrym stanie. Od jutra tankowanie będzie nieco tańsze. Maksymalne ceny paliw idą w dół. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł. 92 grosze. Obniżka również przy dystrybutorach z olejem napędowym. Maksymalna cena to 6 zł. 43 grosze za litr.
4: To jest RMF Max Kraków.
6: Trzymamy rękę na pulsie i uprzedzamy Was o jutrzejszych utrudnieniach. W czwartek między godziną 8 a 16 zamknięty zostanie przejazd z ulicy Promienistych w ulicę Lublańską. Zamknięcie spowodowane będzie pracami bitumicznymi prowadzonymi na tym odcinku drogi. Kierowcy musicie liczyć się z utrudnieniami i planować objazdy. Zmieniamy temat. Szpital imienia Gabriela Narutowicza oraz 5. Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie połączą siły, tworząc Małopolski Wojskowy Instytut Medyczny, Państwowy Instytut Badawczy. Nowa placówka ma zapewnić stabilny rozwój ochrony zdrowia i stać się ważnym ośrodkiem medycznym, naukowym oraz dydaktycznym w południowej Polsce. Instytut planuje też budowę nowego budynku na ulicy Wrocławskiej. A że ruch to zdrowie, już w przyszłym roku będziecie mogli popływać w basenach na Klepardii. Budowa kompleksu sportowego KS Klepardia wchodzi w kolejny etap. Teraz realizowany jest tam montaż niecek basenowych. A co powstanie w budynku oprócz basenów?
7: Też myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że to będzie bardzo kompleksowy obiekt, bo oprócz samego basenu będą tam również 2 korty do squasha, strefa kręgielni, restauracja, wrotkarnia, więc różne aktywności sportowe będzie można tam uprawiać.
6: Powiedział nam Sławomir Farbaniec z Zarządu Infrastruktury Sportowej. Całość inwestycji pochłonie ponad 58 milionów złotych. W krakowskich skateparkach ruszył cykl bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 19 lat. W weekendy od godziny 10 do 14 można potrenować jazdę na deskorolce, rolkach, hulajnodze i rowerze BMX pod okiem doświadczonych instruktorów. Zajęcia prowadzi stowarzyszenie Cool Team, a udział wymaga wcześniejszej rejestracji online ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Warsztaty potrwają do listopada tego roku. Projekt finansuje Gmina Miejska Kraków. Na koniec krótkie info kulturalne. 16. edycja festiwalu Krakowskie Miniatury Teatralne od 12 do 19 lipca w Krakowie. Spektakle zaprezentowane zostaną w Nowochódzkim Centrum Kultury przy Alei Jana Pawła II. W programie znajdą się monodram Jadwiga, komedie do zobaczenia za rok i degustacja oraz spektakle z udziałem Ewy Kasprzyk i Doroty Choteckiej. Po przedstawieniach planowane są spotkania z twórcami. Nowością tegorocznej edycji będą także wydarzenia towarzyszące organizowane w Klubie Kazimierz.
4: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
6: Niebo dziś schowane, bardzo szczelnie przykryte chmurami, no a w powietrzu wyraźnie chłodniej. Środa przynosi maksymalnie 16 stopni, tyle od rana już do wieczora na termometrach. Biometr niekorzystny, ciśnienie w normie, do nocy raczej godzin porannych, na szczęście dzisiaj już raczej bez opadów deszczu. Na czwartek pogoda zostawia przelotne opady, ale zrobi się odrobinę cieplej do 18 stopni. W piątek do 20, weekend w granicach 19, maksymalnie 20 na plusie.

0: pada deszcz, dzwonią dzwonki sań.
1: I samochodów pewnie też. To jest kanonada przy RMF Max. Dzień dobry po 17. Justyna Borycka.
0: Michał Siwek. Dużo dobrej energii, dużo dobrych numerów, dużo bangerów w RMF Max. Dziś przygotowanych Bledka i dwa dni to na początek.
1: Suchą stopą przejdziemy przez ten wieczór, więc bądźcie blisko, bo tutaj fajnie, dużo zabawy dzisiaj w RMF Max.

0: Śmiga to Ferrari, bardzo dobrze w RMF Max. James Hype za nami, a to jest moment, żeby zapytać was, co macie w kieszeni?
1: Kieszenie. Kieszeń to jest miejsce niezwykłe. W nim znaleźć się mogą rzeczy wszystkie.
0: Ja na przykład dzisiaj założyłam kurtkę przeciwdeszczową, której nie miałam na sobie dawno.
1: Jak wielu pewnie dziś.
0: I znalazłam w niej papierek po batonie, który jadłam w górach. I przypomniał mi się piękny dzień. I wiesz co? I nie wyrzuciłam tego papierka. On tam będzie jeszcze
1: oprawiłaś
0: długo.
1: Oprawiłaś go w ramkę, powiesiłaś
0: nie,
1: nad łóżkiem?
0: Nie, schowałam go z powrotem do tej kieszeni i teraz jak następnym razem o nim zapomnę i założę kurtkę, to znowu się ucieszę.
1: Wow, ty masz łeb.
0: Mm-hmm.
1: Ja to zawsze mówiłem, że Borycka to jest inny poziom po prostu myślenia. Co macie w kieszeni swojej? Kurtki mogą być też spodnie, cokolwiek.
0: Tak.
1: Najciekawsza rzecz, którą w tej kieszeni znajdziecie, napiszcie nam ją na Messenger RMF Max i my obiecujemy z tych wszystkich rzeczy obecnych w kieszeniach zrobić piosenkę.
0: I ją też wyślemy na pamiątkę, a co?
1: Tak. I też będzie ją można włożyć do kieszeni.
0: Messenger RMF Max, dajcie znać. A to już Olivia Rodrigo. RMF Max. Hity na maksa.

0: Ból, ból, ból, to Alok i Khalid nurkują Diving to Me w RMF Max. 16 minut po piątej.
1: Myślałem, że ból, ból, ból, ból pleców dziś towarzyszy mi, ale nie. Mam nadzieję, że żaden ból wam nie towarzyszy dziś.
0: No nie. Trochę może ból serduszka, że na mundialu Polski nie będzie, ale będzie jeszcze inny mundial.
1: Będą różne mundiale, tak. Na przykład zorganizowano mundial sobowtórów piłkarzy.
0: O, serio?
1: Jest to popularne, że ludzie charakteryzują się tak, żeby przypominać znanych piłkarzy i takie sobowtóry zagrają swój własny mundial i zamiast World Cup nazywa się to Worst Cup.
0: Wspaniałe, będę oglądać.
1: I nie zgadniecie, słuchajcie, tam też nie ma Polaków. RMF Max,
2: RMF Max. Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
5: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła, wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do Twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie

0: dni parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano.
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
10: No to jedziemy.
11: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: Cherry Matsuoka. Kraków, Aleja Jana Pawła II, 160.
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
16: I po reklamie.

0: 17.30 RMF Max i Dracula za nami. Klasyczek już można powiedzieć, imprezowy. No tak? Ale od klasyczków przejdźmy do informacji, bo teraz uwaga. Poczta Polska. To jest miejsce, w którym rodzą się wspaniałe pomysły. Idee rodzą się i rozkwitają. I teraz jest nowa. Poczta Polska wprowadza dla listonoszy rowery na wodór, drodzy państwo.
1: No i dzięki temu listonosze będą mogli jeszcze szybciej i bezszelestnie zniknąć zaraz po wrzuceniu awizu do skrzynki, wiedząc oczywiście, że jesteś w domu.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Bardzo lubię słuchać Taylor Swift. Tam Taylor Swift już nie za bardzo. Tylko tej lubię słuchać.
1: Trochę mi to zajęło, ale taki może być dzisiaj dzień, słuchajcie. Na szczęście my od was nie wymagamy żadnej elastyczności umysłu o tej porze po pracy. Po prostu bądźcie z RMF Max. Za chwilę piosenka o tym, co macie w kieszeni. A jeszcze wcześniej sprawdzimy, co w pogodzie. Ważne ostrzeżenia dzisiaj.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
4: Nadajemy się od rana.
5: To ci zrobi dobry dzień.
6: Siemano rano.
5: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Zadbaj o energię na cały dzień z Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat z elektrolitami, witaminą C i magnezem.
8: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
9: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na dni otwarte inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
10: Miasto potrafi zaskoczyć. Korki, ciasne parkingi i szybkie tempo dnia. Dlatego warto mieć samochód, który ułatwia codzienne życie. Wybierz Toyotę Aygo X lub Yaris. Teraz dostępne w miejskim kredycie 50/50, 0 RSO 4,49%. Połowę wartości auta wpłacasz dziś, a resztę dopiero za rok. To po prostu dobra decyzja. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30.
5: Lepiej słuchać w pracy.
11: Max robi mi dzień.
12: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy.
13: Mocne bity.
5: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
14: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
15: Słyszałeś? Dni otwarte na osiedlu Albatrosów już w sobotę.
16: Będę tam. To najlepsza okazja, by kupić wymarzony dom lub mieszkanie na wyjątkowych warunkach.
17: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
18: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych. Zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
19: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30 sierpnia na promenadę superauto.pl Stadionu Śląskiego. Czeka na ciebie połączenie światowej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOES 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizo Reto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
2: I po reklamie.

0: się.
1: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
2: Niebo dziś schowane, bardzo szczelnie przykryte chmurami, no a w powietrzu wyraźnie chłodniej. Środa przynosi maksymalnie 16 stopni, tyle od rana już do wieczora na termometrach. Biometr niekorzystny, ciśnienie w normie, do nocy, a raczej godzin porannych, na szczęście dzisiaj już raczej bez opadów deszczu. Na czwartek pogoda zostawia przelotne opady, ale zrobi się odrobinę cieplej, do 18 stopni. W piątek do 20, weekend w granicach 19, maksymalnie 20 na plusie.

0: piosenka o rzeczach z kieszeni zbliża się wielkimi krokami. To jest wielkie wydarzenie w historii radiofonii polskiej, tak.
1: Wielkie w waszym życiu również, bo jeśli do nas napisaliście na Messengerze RMF Max, to no jest stuprocentowa szansa, że uwzględniliśmy to w tej piosence, więc posłuchajcie. Piosenka o tym, co macie w kieszeni.
2: Żeby dodać sobie animuszu, mam w kieszeni.

0: Ale ona tak szybko, szybko, szybko bardzo śpiewa, tam jakby się kawy bardzo dużo dzisiaj napiła, co zresztą nie jest w ogóle dziwne, bo taki dzień dzisiaj, że ludzie kawy piją dużo, żeby w ogóle rzeczy zrobić jakiekolwiek.
1: Dobrze, Michałku, że ty nie piłeś.
0: Nie
1: tak
0: piłem w ogóle żadnej.
1: Że w ogóle, i ja też w ogóle nie piłam tej kawy, także my się dobrze trzymamy, słuchajcie. Mamy nadzieję, że wy również, warto zostać z nami. Bo po 18 zagadkowa środa wjeżdża i fajna będzie, zobaczycie. Super
0: będzie. Zostańcie. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali, ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na ziemię świętą, tam gdzie historia dzieje się na twoich oczach.
6: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.
7: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
9: Wielkie otwarcie salonu samochodowego Jack w Krakowie to wydarzenie dla całej rodziny. Od 19 do 21 czerwca jazdy testowe, konkursy, atrakcje dla dzieci. Tylko podczas dni otwarcia aż 30 tysięcy złotych rabatu na rodzinnego SUV-a Jagiot S8 Pro. Ilość samochodów w promocyjnej cenie ograniczona. Kraków, ulica Zielińskiego 24A. jackrakow.pl. Zapamiętaj, jackrakow.pl.
10: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
11: Znałem to już.
10: Dzięki RMF Max.
12: To tego się słucha.
10: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
12: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
13: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
14: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
15: Jak tak, to Allegro.
16: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: RTV Euro AGD.
18: Jak okazje?
17: To w euro!
18: Emocje rosną!
17: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999.

0: Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hit na maksa.
2: Kraków 96 i 7 FM.
4: Tu RMF Max, czas na flash. Ania Żulkowska, zaczynamy. Na razie nie ma kasy na remont fragmentu Alei Solidarności od nowo wybudowanych wiaduktów nad S7 do skrzyżowania z Bulwarową. Nie zarezerwowano na ten cel pieniędzy w tegorocznym budżecie, informuje Przemek Błaszczyk.
5: Wszystkie inne odcinki tej arterii w Nowej Hucie już wyremontowano. Do odnowienia została tylko ta część od S7 właśnie do Bulwarowej, przyznaje Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg.
6: No cóż, my wnioskujemy do budżetu miasta Krakowa o to, żeby znalazły się środki finansowe na to, żeby taki właśnie remont brakującego odcinka Alei Solidarności wykonać. Mówimy tutaj o 11 milionach złotych. No, niestety na rok 2026 nie znalazły się w budżecie miasta.
5: Oczywiście jest jeszcze szansa na to, aby taki remont w tym roku ruszył, ale tylko wtedy, kiedy zwolnią się jakieś środki z bliżej nieokreślonej inwestycji, zapewniają mnie urzędnicy.
4: Przypomnijmy, że nie chodzi o dużą przebudowę, tylko zwykły remont w ramach prac bieżących, dla którego nie trzeba przetargów.
2: Słuchacie RMF Max Kraków.
4: Policja bierze się za mafię wnuczkową. Teraz zatrzymała dwóch mężczyzn, 43-latek ze Sfoszowic oraz 37-latek z Podgórza. Usłyszeli zarzuty oszustwa i działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Podczas zatrzymań zabezpieczono telefony, gotówkę oraz narkotyki i plantację marihuany u brata jednego z podejrzanych. Sprawa jest prowadzona od blisko dwóch lat, a łącznie w związku z działaniami grupy zatrzymano już 63 osoby. Straty pokrzywdzonych mogą sięgać milionów złotych. Szybko zmieniamy temat. W RMF Max niedawno mówiliśmy o Fado, ale jak wiadomo, to nie jedyny pies, który wciąż czeka do adopcji. 5-letni Mieczyk przeszedł prawdziwą metamorfozę dzięki krakowskiemu Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami. Odebrany w złym stanie, dziś cieszy się dobrym zdrowiem. Pies jest łagodny, przyjazny i lubi spacery, szuka jednak kochającego domu. Osoby zainteresowane adopcją mogą kontaktować się bezpośrednio z organizacją KTOS w Krakowie. A już tylko 10 dni zostało do festiwalu Black or White w Krakowie. W klubie Studio wystąpią gwiazdy muzyki kabaretu, w tym Artur Andrus, Sarah James czy Grzegorz Turnau. Będzie też kabaret Hrabi, jego artyści już są gotowi.
7: Jesteśmy na etapie niedoczekania się do momentu, kiedy ten festiwal się rozpocznie, dlatego że bardzo lubimy tam jeździć i tam występować.
8: Jesteśmy na etapie daleko idącej gotowości. Gdyby nam ktoś powiedział, jutro jest ten festiwal, to my jesteśmy gotowi, jedziemy i jesteśmy przygotowani.
4: Na występy jednak musimy jeszcze chwilę poczekać. Festiwal rusza 20 czerwca. Z kolei w niedzielę 21 czerwca w Krakowie odbędzie się wodna masa krytyczna. Uczestnicy przepłyną Wisłę kajakami, rowerami wodnymi i specjalnymi tratwami. Zbiórka planowana jest na godzinę 12 przy ujściu Rudawy przy ulicy Kościuszki, a start wydarzenia nastąpi o 13. Meta znajduje się na Bulwarze Podolskim.
2: Nie spinaj się. Sprawdź pogodę w RMF Max.
4: Jak wam dziś było chłodno, no to nic dziwnego. Jeszcze wczoraj 27 stopni na plusie, a dzisiaj 16. Nie do uwierzenia. Wieczorem będzie już tylko chłodniej, spadnie temperatura do 14 powyżej zera. Ciśnienie w granicach 1017 hektopaskali. Biometr pozostaje niekorzystny. W nocy kolejne opady do 13 stopni. Jutro słońca jak na lekarstwo, ale zdaniem synoptyków jakoś wyciągniemy 18 stopni na plusie. Tyle w najcieplejszej części doby. Poza tym sporo chmur i ponownie opady.
2: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl. RMF Max.
9: Bo tu przed chwilą była mowa o kawie, ale tak na serio, to ja polecam odstawić kawę na razie i na spokojnie będzie się lepiej spało, a nam dajcie szansę was trochę pobudzić.
10: Tak jest, to jest bardzo dobry pomysł, bo bęgery cały czas w kanale nadawczym, a będzie też pobudzenie umysłowe, bo zagadkowa środa też zjeżdża, a co?
9: Znaczy tylko umysłowe. Ty jeszcze jakieś inne oferujesz?
10: No jak... taki numer leci, to i potupać można.
9: Michał Siwek.
10: Justyna Borycka.
9: Pobudzenia wszelkiego rodzaju, polecamy.

0: Hey brother, Avicii w RMF Max. Wszystkie łapy w górę, bo wjeżdża zagadkowa środa.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: To jest niesamowite, że co tydzień się akurat trudne wylosowało.
0: Niesamowite.
2: To jest co za przypadek.
0: Ale też co tydzień udaje wam się zagadkę rozwiązać wspólnymi siłami.
2: Nie, bywało tak, że im się nie udało. Już nie bądź, nie bądź taka miła.
0: No zobaczymy, jak będzie dzisiaj, no. To już się przekonamy, bo zagadka brzmi tak, uwaga. Maciek wreszcie nastawił pranie po długim weekendzie. Wrzucił ciemne koszulki, spodnie i 6 par skarpetek. Po wywieszeniu zorientował się, że skarpetek jest 11. Co się stało?
2: To ile było wcześniej?
0: 6 par.
2: Znaczy to brzmi jak dość normalna sytuacja w moim życiu.
0: Mhm.
2: Ale mimo to szukamy jej rozwiązania. No, szukamy powodów, szukamy poszlak.
0: Powody mogą być różne, tak.
2: Detektywi RMF Max, łączcie się albo rozłączajcie się, ale przede wszystkim piszcie do nas na Messenger RMF Max, bo musimy tą zagadkę rozwiązać. Ona brzmi jak? Jeszcze raz?
0: Maciek wreszcie nastawił pranie po długim weekendzie. Wrzucił ciemne koszulki, spodnie i 6 par skarpetek. Po wywieszeniu zorientował się, że skarpetek jest 11. Co się stało? Głosówki RMF Max. Czekamy.
1: RMF Max. Hity na Maxa.

0: Wspaniała jest ta energia. Topic Becky G i Sorry Papi w RMF Max.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: Natomiast najwyższa pora przejść już do rzeczy.
2: Maciek wreszcie nastawił pranie po długim weekendzie. Wrzucił ciemne koszulki, spodnie i 6 par skarpetek. Po wywieszeniu zorientował się, że skarpetek jest 11. Tu-du-du-dum. Co się stało?
3: Czy jedna skarpetka została wciągnięta? U nas tak samo się dzieje.
4: Skarpetkę zjadła pralka. Na bank.
0: Na bank. Ona mówi, że to jest na bank. Jest teraz, że to jest na bank?
2: No ja wiedziałam, że wy szybko wpadniecie na takie rozwiązanie.
0: Nie, ale zaskoczyliście
2: jej. To by było za proste.
0: Ona wiedziała.
2: Ja wiedziałam.
0: Ona wiedziała. No to sprawdźmy inne opcje.
5: Jedna skarpetka zaplątała się w kieszeń.
6: Skarpeta numer 12 znajduje się w spodniach, w kieszeniach spodni.
2: I to już jest krok dalej w tym dywagowaniu.
0: Ale też wiedziałaś.
2: Ale wiedziałam, to nie o to
0: nie
2: chodzi.
0: Nie wiedziałaś?
2: Nie takie jest rozwiązanie. Szukamy dalej.
0: Szukajmy tej skarpety, drodzy państwo. Zajrzyjcie.
2: Szukamy skarpety.
0: Za kanapę może swoją zajrzyjcie, może ona tam jest.
2: Może jest.
0: Kto wie?
2: Maciek wreszcie nastawił pranie po długim weekendzie. Wrzucił ciemne koszulki, spodnie i 6 par skarpetek. Po wywieszeniu zorientował się, że skarpetek jest 11. Co się stało?
0: Głosówki na Messenger RMF Max. Przybywajcie. RMF
7: Max. Reklama. Marzysz o własnym M? Zamieszkaj w ogrodach Glogera w Krakowie. Mieszkania są już gotowe do odbioru, a tylko teraz miejsce postojowe kupisz za złotówkę. Przyjdź na dzień otwarty już 13 czerwca. Biuro sprzedaży, ulica Glogera 2. Zapraszamy.
1: Mix Profeska.
8: Nikt nie gra lepiej.
1: Slay! Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
9: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
10: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do Twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
16: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
1: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
17: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
18: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
19: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
18: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
19: No, no.
20: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
21: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
22: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
23: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy?
3: W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
4: Ło! Wow, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
23: I po reklamie.

0: to jest vibe.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: Moving to the sun, ten numer za nami, no to my się teraz ruszamy i mobilizujemy wszystkie nasze styki, żeby rozwiązać zagadkę, która dzisiaj brzmi tak. Maciek wreszcie nastawił pranie po długim weekendzie. Wrzucił ciemne koszulki, spodnie i 6 par skarpetek. Po wywieszeniu zorientował się, że skarpetek jest 11. Co się stało?
2: Teorie są różne, ale i piękne.
3: Może spadła, nie wiem, wywiesił wiatr, cokolwiek.
2: Cokolwiek? Justyna, czy to było cokolwiek?
0: Czy coś ten.
2: Coś ten, jakby? Masz coś ten?
0: Coś ten, ale nie.
4: Ja to bym obstawiła, że jest w Nibylandii razem z tym drugim pilotem od telewizora.
2: Ale żeś teraz klasyka wygrzebała. Drugi tak. Pilot od telewizora to jest w ogóle postać, której, od której...
0: Widmo.
2: Nie słyszałem nic od dobrych kilku lat, słuchaj. Mm-hmm.
0: No, ale na pewno jeśli tam jest w tej Nibylandii, to ma się dobrze.
5: Cześć, słuchajcie, może chodzi o 11 par. Czyli ktoś może wcześniej wrzucił jakieś pranie.
2: Niemożliwe, w każdym domu jest tylko jedna osoba, która robi pranie.
0: To się zgadza. Bardzo ładnie wyjaśniłeś to.
6: Skarpetka zamieniła się w niepasującą pokrywkę do pojemników na jedzenie.
0: Piękna odpowiedź. Nie o to chodzi, ale to fakt, że w każdym domu jest mniej pudełek i więcej pokrywek i zawsze jest jakaś pokrywka, która
2: to
0: do niczego nie pasuje.
2: To jest też absolutnie prawda.
0: To jest wspaniały trop. Podoba mi się.
2: No i zawsze potem, jak chcesz zamrozić ten koperek, to właśnie nie wiadomo, czym to przykryć. Ale to jest jakby nie ten temat na dzisiaj. Dzisiaj szukamy odpowiedzi na zagadkę, która brzmi...
0: Maciek wreszcie nastawił pranie po długim weekendzie. Wrzucił ciemne koszulki, spodnie i 6 par skarpetek. Po wywieszeniu zorientował się, że skarpetek jest 11. Co się stało?
2: Messenger RMF Max. Zostawcie głosówkę.

0: No piękny czas. O tej porze 38 minut po godzinie 18. Wracacie z domu. Ty co się śmiejesz? No wiem, że powinnam powiedzieć, że za 22 minuty będzie 19.
1: Ale ja się tylko uśmiechnąłem. Skąd od razu to zwątpienie w siebie?
0: Proszę się dzisiaj ze sposobu podawania godziny przeze mnie.
1: W ramach zagadki dzisiaj zastanawiamy się, co się stało ze skarpetkami Tomka i różne teorie się pojawiły.
2: Maciek nie umie liczyć, nie ma jednej nogi i wszystko się zgadza.
1: Czy wszystko się zgadza, Justynko?
0: Nie zgadza
1: się. Nic się nie zgadza cały czas.
0: Nic się nie zgadza, ale pamiętajcie, żeby zostać z RMF Max. Za chwilę rozwiązanie zagadki i jeszcze ważne wiadomości pogodowe, alerty burzowe dla 11 województw.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano!
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Fortik. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Halo Kraków! Świętuj z nami 40 lat dewelopera Archicom. Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte w salonie sprzedaży przy ulicy Lubicz 23A. Z okazji 40 urodzin Archicom przygotowaliśmy wyjątkowe rabaty na mieszkania, nawet do 150 tysięcy złotych. Urodzinowe promocje oraz gwarantowane prezenty dla odwiedzających. To doskonały moment, by znaleźć swoje wymarzone mieszkanie i skorzystać z najlepszych ofert. 13 i 14 czerwca. Salon sprzedaży Archicom, ulica Lubicz 23A. Przyjdź i skorzystaj.
15: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
16: RTV Euro AGD.
17: Jak okazje?
16: To w euro!
17: Emocje rosną!
16: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Badaj. Zostań.
2: Elo.
19: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
8: Jak wam dziś było chłodno, no to nic dziwnego. Jeszcze wczoraj 27 stopni na plusie, a dzisiaj 16. Nie do uwierzenia. Wieczorem będzie już tylko chłodniej, spadnie temperatura do 14 powyżej zera. Ciśnienie w granicach 1017 hektopaskali. Biometr pozostaje niekorzystny. W nocy kolejne opady i do 13 stopni. Jutro słońca jak na lekarstwo, ale zdaniem synoptyków jakoś wyciągniemy 18 stopni na plusie. Tyle w najcieplejszej części doby. Poza tym sporo chmur i ponownie opady. You make me feel alive again.

0: Oni robią takie o, bo są smutni, bo wiedzą, że kończy się dzisiejsza zabawa w zagadkowej środzie, bo już za moment rozwiązanie.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Nie no, słuchajcie, okazuje się, że nie aż takie trudne w tym tygodniu się wylosowało, a zagadka brzmi tak. Maciek wreszcie nastawił pranie po długim weekendzie. Wrzucił ciemne koszulki, spodnie i 6 par skarpetek. Po wywieszeniu zorientował się, że skarpetek jest 11. Co się stało?
3: No przecież to jest proste.
4: Według mnie...
3: Skarpetka się zrolowała i...
5: Skarpetka w skarpetce się schowała.
4: Nie wyjął skarpetki ze skarpetki.
3: Jedna skarpetka weszła w drugą, no.
4: Czyli dwa w jednym.
6: Ladies and gentlemen, we got him.
2: I to, jak zwykle, jest zagadka inspirowana życiem. I ja nie chciałabym tutaj wytykać palcami.
0: Aha.
2: Ale jest taka jedna osoba, którą znam, aha, która po prostu jak wrzuca skarpetki do prania, to zawsze one są w kulce.
0: Aha.
2: I potem trzeba to rozwijać, jak się wywiesza to pranie. I mnie to bardzo irytuje i postanowiłam poradzić sobie z tym tą zagadką.
0: Aha, aha, rozumiem. Czy ta osoba jest z tobą związana...
2: Jest.
0: W jakiś sposób?
2: Tak, i muszę to tolerować, no.
0: Rozumiem
2: te kulki ze skarpetek.
0: Tak, bo to... Skarpetki są jak mozzarella. Najlepsze w kulce.

0: Kygo Khalid i Griffin, cudowna ekipa w RMF Max.
1: A kanał nadawczy jeszcze do 20, więc bądźcie z nami punktualnie o 7. Ważne wiadomości i te pogodowe też się pojawią.
2: Reklama.
3: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
6: Miasto potrafi zaskoczyć. Korki, ciasne parkingi i szybkie tempo dnia. Dlatego warto mieć samochód, który ułatwia codzienne życie. Wybierz Toyotę Aygo X lub Yaris. Teraz dostępne w miejskim kredycie 50/50 z RRSO 4,49%. Połowę wartości auta wpłacasz dziś, a resztę dopiero za rok. To po prostu dobra decyzja. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł.

0: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: Słuchacie RMF Max, pora na flash. Ania Żulkowska, jestem, zapraszam. Zaczynamy od krakowskiej gry o tron, a raczej o fotel prezydenta. Senator Monika Piątkowska została kandydatką Koalicji Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Aktualizujemy więc listę osób ubiegających się o stanowisko. Przemek Błaszczyk przypomni, kogo tam jeszcze mamy.
2: Oprócz Moniki Piątkowskiej mamy Darię Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy, Aleksandrę Owce z Partii Razem, Grażynę Zofię Świat z Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski, influencerkę Marianne Schreiber i Michała Drewnickiego z Prawa i Sprawiedliwości. Do tego na liście jest Bartosz Bocheńczak z Konfederacji, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, Marian Banaś, były prezes ZNIK-u oraz Jan Hoffman, jeden z inicjatorów referendum.
1: To był Przemek Błaszczyk.
0: To jest RMF Max Kraków.
1: Dobre wiadomości dla turystów. Wizz Air uruchomił nowe połączenie z Krakowa prosto na grecką wyspę Rodos. Lot trwa 2 godziny i 40 minut i po takim czasie możecie przenieść się z zachmurzonego rynku w Krakowie na słoneczne plaże nad Morzem Egejskim. Sezon turystyczny na wyspie trwa od kwietnia do października. Miejsce przeciąga się możecie przenieść się z zachmurzonego rynku w Krakowie na słoneczne plaże nad Morzem Egejskim. Sezon turystyczny na wyspie trwa od kwietnia do października. Miejsce przyciąga zarówno miłośników wypoczynku, jak i aktywnego spędzania czasu. Tymczasem w Polsce morze i upałów nie ma, ale mimo to szykujcie kąpielówki. Rozpoczął się montaż niecek basenowych na Klepardii. Budowa kompleksu sportowego KS Klepardia wchodzi w kolejny etap. Co ważne, prace idą zgodnie z planem, zapewnia Zarząd Infrastruktury Sportowej. Obiekt przy ulicy Mackiewicza ma zostać oddany na początku przyszłego roku.
3: Tutaj warto usystematyzować, że trwa realizacja pierwszego etapu, który zakłada przygotowanie krytej pływalni. W kolejnych etapach będą między innymi baseny zewnętrzne. Obecnie trwają już prace wykończeniowe na obiekcie, a także, co istotne, trwa montaż niecek basenowych i rozpoczęto montaż dna ruchomego, bo to będzie obiekt właśnie z dnem ruchomym.
1: Wyjaśniał Sławomir Farbaniec z Zarządu Infrastruktury Sportowej. Inwestycja, dodajmy, kosztuje ponad 58 milionów złotych. I szybko zmieniamy temat. Pożar, podejrzany przedmiot, nagłe zagrożenie zdrowia. Czy na pewno wiemy, jak właściwie reagować w takich sytuacjach? Krakowianie będą mogli sprawdzić swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności podczas specjalnego szkolenia przygotowanego przez miasto. 18 czerwca możecie przejść się na bezpłatny kurs z reagowania w sytuacjach atypowych. Zajęcia potrwają od 9 do 17 i będą prowadzone przy ulicy Kaczeńcowej 7 w Chówcu ZHP Nowa Huta. Na koniec krótkie zaproszenie dla melomanów. W poniedziałek 15 czerwca o godzinie 18 odbędzie się koncert z cyklu Sinfonieta w Dzielnicach w ogrodzie dawnej willi Kostaneckich. Na wydarzeniu przy ulicy Sienkiewicza zabrzmią utwory Chopina, Szymanowskiego, Karłowicza oraz innych geniuszy muzyki. Wstęp jest wolny.
0: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl.
1: Środa pod znakiem chmur, deszczu, no generalnie rozczarowań. Nie wiadomo, gdzie się podziały czerwcowe upały. Póki co nie widać ich ani w prognozach, ani na termometrze. Wieczorem już tylko 14 stopni na plusie. Noc w Krakowie zapowiada się w okolicach 13. Nad ranem popada. Zrobi się rzeźko, mimo to wiatr pozostanie umiarkowany do 18 km na godzinę. Jutro odrobina słońca, ale zdecydowanie więcej chmur, choć tym razem prawie bez deszczu. W weekend najwięcej opadów w sobotę.
4: Ty, jutro mundial.
5: O, faktycznie, to startuje.
4: W ogóle jajca, bo tak łatwo o tym zapomnieć, bo przecież nasi reprezentanci, mówię bez ironii, choć nie jest mi łatwo, nie dostali się tam, ale będziemy oglądać, będziemy zerkać.
5: Oczywiście, chłopaki, tak?
4: Jutro Meksyk RPA, to mecz otwarcia. Tak. Warto o tym pamiętać, no bo jednak cały świat będzie tym żył, to wam przypominamy.
5: Tak jest, tymczasem Justin Bieber i Nicki Minaj w RMF Max.

0: Another Ultra, to Talk to You w RMF Max, 14 minut po siódmej. No już wszyscy wiemy, już się z tym pogodziliśmy. Będzie lało, będą burze, będzie deszcz i być może nawet on już u was jest.
1: I postanowiliśmy wykorzystać to w najlepszy możliwy sposób. Otóż wywróżymy wam z kałuży.
0: Tak, albo z jakiegokolwiek innego deszczu, jaki macie przy sobie akurat.
1: Zróbcie zdjęcie tego deszczu, a my... Kroplą deszczu namaluję cię. Namalujemy was kroplą deszczu.
0: Opowiemy i wywróżymy wam, tak.
1: Opowiemy wam, co deszcz, który jest dookoła was, mówi o was i o przyszłości, która przed wami.
0: Tak, i to jest totalnie 100% legitne. My mamy do tego uprawnienia, do wróżenia z deszczu. Być może o tym nie słyszeliście, bo to jest nowa rzecz, ale my się tutaj rozwijamy w radiu cały czas, też dywersyfikujemy swoje umiejętności.
1: Jeżeli to, co wam wywróżymy, się nie sprawdzi, to jak najbardziej będzie się można zgłosić do naszego szefa.
0: Tak. I może nawet gadżety jakieś dostaniecie, jak się nie sprawdzi. Zobaczymy.
1: Messenger RMF Max, ślijcie zdjęcia deszczu, który dookoła was. Kałuża, zdjęcie kropli, cokolwiek. Damy radę.

0: Powolutku do domu, bo trzeba bezpiecznie, bo trzeba uważać, ale z RMF Max zawsze przyjemnie. Jest 19.22 i najwyższa pora powiedzieć, co was w życiu czeka. A my wiemy to doskonale.
1: Tak jest. Zajmujemy się dzisiaj wróżeniem wam z deszczu. Deszczu, który macie wokół siebie. Podrzuciliście parę zdjęć na Messengerze RMF Max. Od Dominiki na przykład dostaliśmy takie ładne zdjęcie, takie w trybie makro, myślę. Bo tutaj są takie krople deszczu na zbliżeniu, na szybie.
0: Dobra, wrzucamy to na kroplomat.
1: Patrząc na układ kropli na szybie, można dostrzec znak nadchodzącej zmiany. Największa kropla po środku oznacza, że w ciągu najbliższych dni wydarzy się coś, co wyrwie cię z rutyny. Może to niespodziewana wiadomość, spotkanie albo zaproszenie, którego się nie spodziewasz.
0: Przypominamy, to jest 100% sprawdzalności. Dokładnie to się wydarzy. Tak, oprócz tego Jakub wysłał deszcz na przedniej szybie auta jadącego 77 na godzinę. Wrzucamy na kroplomat. Widzę rozkład. Rozkład jazdy widzę. Na tym rozkładzie jazda powolutku, bo w deszczu trzeba ostrożnie.
1: Messenger RMF Max, podsyłajcie zdjęcia deszczu, a my powróżymy. Reklama.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Nadajemy się od rana.
4: To ci zrobi dobry dzień.
5: Siemano rano.
4: Zabawa i dobry humor na start.
6: Wstawaj, nie udawaj.
4: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Bez stresowego dnia życzy Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit. Elektrowitów z witaminą C i magnezem.
8: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Disney Plus.
13: To jest mój czas.
12: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
14: Mam propozycję.
15: To nie jest jakaś wkrętka?
12: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
16: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie, między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali, ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na Ziemię Świętą, tam, gdzie historia dzieje się na twoich oczach.
17: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.
18: Używane BMW na atrakcyjnych i pewnych warunkach? Ruszaj do salonów Premium Selection BMW M-Cars. Teraz BMW serii 1 może być twoje już od 999 zł brutto miesięcznie. W atrakcyjnym finansowaniu z 24-miesięczną gwarancją. Pakietem BMW Service Inclusive z udokumentowaną historią, przebiegiem i pozytywną kontrolą 360 stopni. Zapraszamy do salonów Premium Selection BMW M-Cars w Krakowie, Libertowie, Nowym Sączu i Tarnowie.
19: I po reklamie.

0: deszczu malujemy waszą przyszłość, bo kropla deszczu zła być nie musi. Może być piękna, może przynieść coś dobrego.
1: Oczywiście, że tak. Dzisiaj wróżymy z kałuży, wróżymy z kropli deszczu, które nam podsyłacie w zdjęciach na Messengerze RMF Max. Tych zdjęć wpadło sporo. Wybraliśmy dwa do zanalizowania w Kroplomacie.
0: No to jedno przysłała Sylwia, która wysłała, jak przesadza pomidory w deszczu. I Kroplomat mówi, że po przesadzeniu pomidorów w deszczu czekają cię bardzo mokre, przesadzone pomidory oraz ból pleców. I masz to jak w banku.
1: Niesamowite.
0: To jest niesamowite.
1: Jak można przewidzieć.
0: Ale jaka technologia, nie?
1: Technologia jest bardzo
0: piękne, wspaniałe.
1: Od Elwiry też dostaliśmy zdjęcie z piękną tęczą i słońcem na tle burzowych chmur. Tutaj Kroplomat mówi, że zdjęcie ma wyjątkowo dobrą energię, że ta tęcza, co się rozciąga nad drzewami, ma moc spełnienia życzeń, a pełny jej łuk oznacza zamknięcie jakiegoś etapu, więc być może odpowiedź na nurtujące cię, Elwira, pytania kryje się tam na końcu, w złotym garnuszku krasnoludka.
2: RMF Max, hity na maksa. Daleko stąd.
0: A może nie wiadomo.
1: Albo w serduszku po prostu tego krasnoludka, albo twoim.

0: Bledka i dwa dni w RMF Max. Myślałem, że też o tym skrzacie jeszcze dorzucisz.
1: No jakby kropromat już nic nie mówi na temat skrzatów, ale piękny deszcz u was pada w różnych miejscach. My jeszcze się na Messengerze RMF Max odezwiemy. Można jeszcze zdjęcie cały czas podsyłać. Dajcie znać, co u was słychać. Tutaj jesteśmy w kontakcie.
0: A zaraz w prognozie pogody jeszcze dowiecie się, ile tych kropli, z których coś tam wywróżyć można, spadnie na was, więc posłuchajcie koniecznie.
2: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na Media Expert.

0: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30 sierpnia na promenadę superauto.pl Stadionu Śląskiego. Czeka na Ciebie połączenie światowej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOES 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizoreto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
1: Uwaga, uwaga! Pociąg promocji właśnie wjechał do Witechu. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami proszeni są o szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
2: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
6: Jeszcze nie, a ty?
5: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
6: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
5: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
6: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
5: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
7: Time to level up!
5: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
6: Jeszcze nie, a ty?
5: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
6: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
5: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
6: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
5: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
7: Time to level up!
8: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
9: A te najlepsze mają ich wiele.
8: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
9: To dobre strony Krakowa.
8: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
10: A teraz dobre strony mają dni dobrych cen. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na wszystkie mieszkania. Tylko 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
8: Zapraszamy. Sprawia.
11: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: I po reklamie.
13: That's the spirit.
14: Tu są moi ludzie.
15: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
16: Środa pod znakiem chmur, deszczu, no generalnie rozczarowań. Nie wiadomo, gdzie się podziały czerwcowe upały. Póki co nie widać ich ani w prognozach, ani na termometrze. Wieczorem już tylko 14 stopni na plusie. Noc w Krakowie zapowiada się w okolicach 13. Nad ranem popada. Zrobi się rzeźko, mimo to wiatr pozostanie umiarkowany do 18 km na godzinę. Jutro odrobina słońca, ale zdecydowanie więcej chmur, choć tym razem prawie bez deszczu. W weekend najwięcej opadów w sobotę.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: ale klimacik on potrafi zrobić. Tylko on, Dawid Podsiadło, na błysk w RMF Max.
1: To jest nowość i tych nowości pewnie od Dawida możemy się spodziewać w najbliższym czasie. Zobaczymy, na pewno świeże brzmienia będą za chwilę u Graby. Tam też najlepsza dziesiątka listy Hot Bands, więc koniecznie bądźcie z RMF Max.
0: A my się żegnamy. Michał Siwek.
1: Justyna Borycka.
0: Pa.
1: Pa. RMF Max.
2: Kolejny czerwcowy tydzień pędzi jak szalony. Mamy już środę wieczór, a wy słuchacie cały czas RMF Max Kraków. Pora na Tour de Club. Sprawdźmy, co ciekawego dzieje się na mieście. Na początek jutrzejsza legendarna czwartkowa dyskoteka w klubie Studio. Jutro za starami DJ Namtech i DJ Antybiotyk będą rozkręcać największą imprezę studencką w Krakowie. Start godzina 22. Kolejną fajną propozycją, ale tym razem na sobotę, jest cykliczna impreza Prozac on the Roof. Na hotelu Poleskim zagra specjalnie dla was na tej edycji Naked Relaxing, DJ i producent z Warszawy. Dodatkowo wspierać go będą dobrze znani z Prozaka Curiosum, Mac i Vixis. Początek o godzinie 17. Z kolei w klubie Coco przy Szpitalnej w sobotę wystrzałowe bity przez całą noc w formacie All Night Long serwować będzie DJ Pistolet. Start godzina 22. No i pamiętajcie, że w ten weekend odbywają się jeszcze Dni z Kawiny. W line-upie m.in. zespół NA, Chadoman i Małgorzata Ostrowska.
3: Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk. Z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali. Ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na ziemię świętą, tam gdzie historia dzieje się na twoich oczach.
8: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.
9: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
10: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
9: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
11: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30 sierpnia na promenadę superauto.pl Stadionu Śląskiego. Czeka na ciebie połączenie światowej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOES 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizoreto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
12: Masz ukończone 21 lat i wykształcenie średnie? Szukasz stabilnej pracy, rzetelnego pracodawcy? Trwa nabór na stanowisko strażnika miejskiego w Krakowie. Oferujemy blisko 7300 zł brutto na start, pakiety socjalne oraz nagrody motywacyjne. Szczegóły www.strażmiejska.kraków.pl.
13: Twoje miasto, twoja decyzja.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes.

0: radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
1: I po reklamie.
2: Mocno, świeżo.
3: Leć na maksa razem z tym.
2: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
4: Cześć, witajcie w środę, Przemek Grabowski w RMF Max. Szybka informacja, spędziłem dzisiaj trochę czasu, bo przyszło dużo nowej muzyki. Będą ciekawe nowości wieczorowo u nas. Zaczynamy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands, a na starcie oficjalny hymn, oficjalna piosenka mundialu. Startujemy jutro przecież. Shakira, Burna Boy, a wszystko produkuje Ed Sheeran. Die, die. RMF Max 10. Numer 10.

0: Na jego imprezach głównie się ogląda, ale można, nawet trzeba też potańczyć, w szczególności do tego bitu, nasza nowość w RMF Max, Anima i Bad Angel. Głosujecie na rmfmax.pl. Być może Anima będzie mieć dwa numery w zestawieniu i to jeszcze przed wakacjami. A na 9 też słoneczny wakacyjny bit Andy Dust i jego Zokaria.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
2: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Lubię cię jak lato, modelki na lato, 8 na liście Hot Bands, no to sprawdzamy jeszcze tylko 15 dni oficjalnie do wakacji, chociaż mówi się, że lato przychodzi z Małgorzatą i to dzisiaj wszystkiego najlepszego dla każdej Gosi na imieniny, no to dla każdej Gośki nasza kolejna magiczna propozycja na liście Hot Bands. Daydream Affiliate, czeka na wasze głosy wieczorowo w RMF Max. Playback.

0: No sorry, sorry, Papi, Topik, Becky G debiutują na liście Hot Bands. Do takich klimatów będziemy się bujać na pewno w trakcie tegorocznego Lata na Maxa. Będzie sporo Afro House'ów i będą jeszcze Afro House'y w poczekalni, bo jest też Imza i Arco. Fire Fire to kawałek, który musicie sprawdzić i usłyszeć, ale za chwilę kolejna nowość. Dzisiaj w środę na liście Hot Bands wraca Teddy Swims na wakacje i śpiewa na szóstym. Już czeka w numerze Mr. Know It All.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej, Kryniczanka.
2: Reklama. Wiesz co, Marian?
3: Mm.
2: Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
9: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
10: Siemano rano!
9: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
12: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
13: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
15: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
16: Jeszcze nie, a ty?
15: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
16: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
15: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
16: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
15: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
17: Time to level up!
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
19: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
20: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz. To Litorsal. Te Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
21: I po reklamie.
22: To jest RMF Max.
23: Hity na maksa.
24: Kraków 96 i 7 FM.

Co to jest w ogóle ten Afro House, bo może ktoś jeszcze nie poznał, no to właśnie takie bity, takie klimaty jak przed chwilą, połączenie elektronicznych brzmień z afrykańskimi rytmami, wokalami, instrumentami, no i to był mistrz gatunku Shimza i Arko, słoneczne Fire Fire, polecam wam ten bit, głosujecie na rmfmax.pl, otwieramy pierwszą piątkę, tutaj może nie Afro House'owo akurat, ale też bardzo soczyście elektronicznie, wciąż z nami Eben i jego Hello. 5 numer

0: Nasza kolejna klubowa nowość tego tygodnia w RMF Max. Fisher, DJ z Australii, który uwielbia także bajki. Nawet będzie w bajce Toy Story 5 i on tam też jest jako jeden z bohaterów, oczywiście wokalnie. A tutaj wokalnie dla Fishera Tones and I, Favor, to numer, do którego pewnie będziemy tańczyć w trakcie tegorocznego Lata na Maxa. Przed wami nowa jedynka na liście Hot Bands, a pierwszą trójkę otwierają dzisiaj Martin Garrix i Ed Sheeran. Już tak wysoko w numerze Repeat It.
1: RMF Max. RMF Max. 3. Numer 3.

jak on to robi? Robi niesamowity klimat w swoich produkcjach, to Yearbox. Nasza kolejna nowość, Babylon, też poleca się już powoli na lato na liście Hot Bands. Na miejscu trzecim w środę Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It, dwójka. Należy do męskiego grania, nowe męskie granie, nareszcie miejsce drugie, może jutro będzie nareszcie miejsce pierwsze, bo dzisiaj na szczycie rozsiada się Alok, który też w numerze Dive Into Me wykorzystuje stare sample i to aż z Holandii. Alok i Khalid, nasza nowa jedynka, Dive Into Me. RMF Max. RMF Max. One. One. One. One. One. Numer jeden.

0: No i pięknie, Alok, w końcu jedynka na liście Hot Band. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem, będzie Bob Sinclair. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Kolejny czerwcowy tydzień pędzi jak szalony. Mamy już środę wieczór, a wysłuchacie cały czas RMF Max Kraków. Pora na Tour de Club. Sprawdźmy, co ciekawego dzieje się na mieście. Na początek jutrzejsza legendarna czwartkowa dyskoteka w klubie Studio. Jutro za starami DJ Namtech i DJ Antybiotyk będą rozkręcać największą imprezę studencką w Krakowie. Start godzina 22. Kolejną fajną propozycją, ale tym razem na sobotę, jest cykliczna impreza Prozac on the Roof. Na hotelu Poleskim zagra specjalnie dla Was na tej edycji Naked Relaxing, DJ i producent z Warszawy. Dodatkowo wspierać go będą dobrze znani z Prozaka Curiosum, Mac i Vixis. Początek o godzinie 17. Z kolei w klubie Coco przy Szpitalnej w sobotę wystrzałowe bity przez całą noc w formacie All Night Long serwować będzie DJ Pistolet. Start godzina 22. No i pamiętajcie, że w ten weekend odbywają się jeszcze Dni z Kawiny. W line-upie m.in. zespół NA, Chadoman i Małgorzata Ostrowska.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w

0: 15 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek.

0: już od 5.30 w RMF Max.
1: Uśmiechu od samego rana życzy Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat zawierający elektrolity, magnez i witaminę C.
2: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
3: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
4: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
5: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
4: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
5: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
6: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali, ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na ziemię świętą, tam, gdzie historia dzieje się na twoich oczach.
7: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.
0: Najlepiej słuchać w pracy.
8: Max robi mi dzień.
9: Max robi robotę. Yeah!
0: Od tego jesteśmy.
10: Mocne hity.
0: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
11: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
14: Oszczędzam.
13: O, a ile?
14: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
15: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
17: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
18: Jeszcze nie, a ty?
17: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
18: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
17: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
18: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
17: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
19: Time to level up!
20: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
21: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
22: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
23: Mama była smutna i zmęczona.

Ale to jest dobry kawałek, soczysty house music, tak, house music all day long, a właściwie to cały wieczór long też. Bob Sinclair i Kaiza, I can't wait. No akurat dzisiaj nie zmieścili się na liście Hot Bands, ale spoko, spoko, jutro też jest dzień. Przemek Grabowski, witam was przedwakacyjnie, wieczorowo, no i jeszcze raz pozdrowienia dla każdej Gosi na imieniny. Nasze babcie mówiły, że z Małgorzatą zaczyna się lato i coś już jest na rzeczy, bo czereśnie sprawdziłem, trochę staniały ostatnio.

Kto z was czeka na imprezę z Pitbullem w Warszawie? On pewnie nie może się doczekać powrotu, nie może się doczekać polskich fanów i pewnie także pierogów Pitbull Kesha przed chwilą. A teraz numer, do którego też będziemy tańczyć w trakcie tych wakacji. Tak będzie brzmieć klubowe lato również. Mam dla was nowość, jaką przynosi amerykański DJ i producent Cascade, przyjaciel Deadmau5a. Kiedyś nawet występowali wspólnie na scenie w takim magicznym, muzycznym duecie. Tutaj Cascade, Leighton Jordani i Natalie Jane. Jest moc w numerze Meet Again.

0: End of Beginning to Amerykanin Joe. Ciekawe, czy też będzie oglądał piłkę nożną, no bo jutro startuje mundial i niektórym trzeba przypomnieć, bo niektórzy nie wiedzą i pytają to, gdzie ten mundial w końcu jest. No nie tylko w USA, ale także równolegle w Kanadzie i w Meksyku. Gospodarzami są trzy kraje jednocześnie. Jutro wszystko startuje, a za chwilę u nas słoneczne chaosy, aż z Norwegii Bauza i ich Magnetic.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda?
1: No.
2: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
10: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
14: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: I po reklamie.

0: Kochasz Sobel, kto kocha, kto lubi, kto szanuje. Już niedługo Sobel i Dawid Podsiadło. To dopiero będą niespodzianki. To dopiero będzie petarda. Teraz urodzinowa petarda. Zostawiajcie życzenia dla najbliższych, dla przyjaciół, dla rodzinki, albo nawet dla siostry, bliźniaczki na rmfmax.pl. Zrobiła tak również Danusia, która pozdrawia swoją siostrę, bliźniaczkę Anię. Dziewczyny świętują dzisiaj. Aniu, po prostu, żebyś była szczęśliwa. Wszystkiego na maksa. I jak to się mówi, Danusia, często nawzajem oczywiście. Siostry, wszystkiego najlepszego. I dla was nasza taneczna nowość. David Guetta i Bibi Rexha razem. Nie po raz pierwszy i pewnie nie po raz ostatni do tego tańczymy. Sad Girls.
1: To jest nowość RMF Max.

Beauty and the Beat, hicior, który wraca po latach, Nicki Minaj i Justin Bieber. Ciekawe, czy gdy Justin Bieber był mały, to miał czas w ogóle, żeby grać w piłkę na przykład z kolegami, w piłkę nożną, no bo przecież wystartował karierę bardzo szybko. I ciekawe, czy w ogóle wie, o co chodzi w futbolu, tym naszym, europejskim, nie amerykańskim. No jutro startuje Mundial, Dawid Podsiadło pewnie też będzie śledzić wydarzenia na murawie. Macie go teraz w RMF Max.

0: Wieczorowo zbliża się do Polski i słuchajcie, może tak się umówimy, że jak przyjedzie do Gdańska ze swoimi wizualizacjami, to będziemy nie tylko nagrywać, ale może trochę potańczymy, żeby się nie obraził, żeby miło wspominał nasz kraj. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem i z nowościami. Będzie tu Kygo, ale także Olivia Rodrigo.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
5: Mix Profeska.
6: Nikt nie gra lepiej.
5: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
7: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: I po reklamie.

Drop Dead. No jak wam się wkręciło? Olivia Rodrigo pozdrawia polskich fanów i czeka na głosy. Przemek Grabowski, witajcie wieczorowo po 22. Pozdrawiam już po pracy chyba wszystkich elektryków. Tak, mają swoje święto. No to przy okazji, jak słuchacie, jak jesteście po robocie, to pytanie, dlaczego tak drogo? Mówi się, że w dobie AI elektrycy to przyszli milionerzy. Tylko proszę im tego nie mówić, bo rzeczywiście mogą wziąć sobie to do serca.

Swift, jej wielki hicior dookoła świata. Teraz nowość klubowa od Johna Semita, który ostatnio na imprezie w Monako pogonił rapera Travisa Scotta. Travis Scott chciał bardzo, bardzo wskoczyć na scenę i rozpocząć swój występ nie o czasie. John Summit się nie poddawał. Doszło ono prawie do rękoczynów, ale by było, gdyby chłopaki zaczęli się tam, prawda, przepychać na scenie, może w wrestling, może będzie jakieś, nie wiem, fame MMA. John Summit kontra Travis Scott. Tutaj John Summit i Julia Church. Polecam wam ten numer wieczorowo, nasza nowość w RMF Max. Shades of Blue.

Na jego imprezach jest dużo wokali, wokalnych house'ów i można sobie po prostu nie tylko potańczyć, ale również pośpiewać, w szczególności jak ktoś zna refren. No tutaj chyba było łatwiej. Sony Fodera i jego hicior Think About Us, a za chwilę świeży beat dla tych, co za kółkiem z nami wieczorowo. Wiadomo, że w czerwcu chodzimy trochę później spać. Za chwilę Gibbs i jego win.

0: Wait So Long, klubowy hicior Swedish House Mafia. I rzeczywiście, fani piłki nożnej musieli czekać tak długo. Jutro startuje Mundial, to będzie święto, ale nie będziemy mieli łatwo tutaj w Europie, bo wiele spotkań będzie odbywać się późno. No na przykład jutro mecz Meksyk, Republika Południowej Afryki o 21:00, ale część spotkań będzie odbywać się no bardzo późno, w środku nocy, o północy, a nawet o 3:00 w nocy albo o 4:00 nad ranem. Tak więc będzie niespane. Teraz będzie słuchane, mam dla was nowość. Wraca Machine Gun Kelly i Wiz Khalifa. Girl Next Door. Max.
1: Let's go. Sounds good.

0: ciągnie do ciebie i oddaje.
1: Nareszcie męskie granie orkiestra. Kto się wybiera na koncerty, a kto będzie na naszej imprezie już w najbliższy weekend. Kolejny przystanek Lata na Maxa. Mamy dla was gwiazdy na muzycznej scenie RMF Max. No, na naszej scenie w tym sezonie m.in. Skolim, Edyta Górniak, Grzegorz Chyży, Trzech Króli, a nawet Majka Jeżowska, Maryla Radowicz, oczywiście Grupson, Oskar Cyms, Zalia, Mortalcio i nasza Ola Bieniasz z RMF Max. Więcej na rmfmax.pl. Co się wydarzy w Malborku, o tym jeszcze dzisiaj wieczorem. A teraz wydarzy się Topik, nasza nowość. Topik z Becky G. Sorry, papi.

0: Tiu świetnie się do tego tańczy. To holenderski duet Anata. Świetnie prezentują się na scenie i idą w takie klimaty bardzo luźne, jeśli chodzi o modę DJ-ów. Ale nie trzeba od razu wydawać fortuny. Jak wybierzecie się do lokalnego vintage shopu, second handu albo po prostu do lumpeksu, to możecie też wyglądać jak DJ-e. Ja tak robię naprawdę. Nie trzeba wydawać od razu fortuny, kasy na maksa. Zostańcie z nami, bo wróci Purple Disco Machine oraz w duecie Martin Garrix i Ed Sheeran.
1: Reklama. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład: kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub: mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
7: Harmonizer.
8: Ależ losy.
9: Ale co?
8: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: I po reklamie.

Brawo, brawo dla chłopaków i dla fanów też. Martin Garrix, Ed Sheeran, takie zaskoczenie. Garrix i Sheeran razem w numerze Repeat It. Dzisiaj już pierwsza trójka na liście Hot Bands. Tak, z opcją na jedynkę. Może nawet jutro, jeżeli wszyscy się rzucą teraz i zagłosują na rmfmax.pl. Przemek Grobowski, witajcie wieczorowo. Teraz Somber, który też ma dla nas coś nowego na lato. Sprawdzicie w poczekalni. Tutaj numer, który już chyba znacie. Jego Back to Friends.

zajdzie słońce smolasty i doda. No słońce już zaszło, ale cieszmy się, bo przecież zachodzi tak późno. Mamy takie długie dni, piękny czerwiec, ale te najdłuższe dni to dopiero przed nami. Teraz kolejna nowość przed wami w RMF Max. Polecam wam na lato, wraca Oscar Metcalf i czeka na wasze głosy na liście Hot Bands rmfmax.pl. Tego słuchamy głośno w tym tygodniu. Oscar Metcalf i jego Sweet Nothings.

Black. Tak imprezował z zaproszeniem na naszą imprezę w najbliższy weekend, w sobotę w Malborku. Kolejny przystanek naszej trasy Lato na Maxa. Na scenie na żywo zespół Wilki, będzie także Mortalcio, którego chyba kochacie, no i nasza Ola Bieniarz z RMF Max, która zaprezentuje wyjątkowo przebojowy DJ set z hiciorami na Maxa, które znacie i kochacie, i może w jej secie pojawi się także Milki w remiksie Davida Getty. Just the way you are. Relacje z ostatnich imprez sprawdzicie na rmfmax.pl. No i sobota, skaczemy w Malborku.

Bardzo mi przykro, śpiewał Dominik Ciuszy wieczorowo w RMF Max. No i będzie mi bardzo przykro, jeżeli nie zdążycie sprawdzić naszego nowego quizu na rmfmax.pl. Mamy ciekawe quizy, no i mamy także quiz z okazji imienin trwających jeszcze Małgorzaty. Chyba każdy ma jakąś znajomą Gosię, to popularne imię. Pozdrawiamy jeszcze raz każdą Gośkę. Ale czy znacie sławne Małgorzaty? Nie tylko Rozenek? Więcej na rmfmax.pl. No to teraz czekamy, kiedy imieniny będzie miała Zosia. Też zrobimy jakiś quiz. Zosia Wójcik przed wami w RMF Max. Niewidzialna.

Gotham, taki klimat wieczorowo zrobił nam Metzner w RMF Max. A jak tam u was mundialowo? Czy robiliście już zakłady? Może czy trwały dyskusje? Kto waszym zdaniem zdobędzie tym razem tytuł piłkarskiego mistrza świata? Może znowu Brazylia, która przecież ma najwięcej tytułów na mundialu. Zdobyła mistrzostwo 5 razy. Kto trzyma kciuki za Brazylię? No witajcie w klubie. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę Czermi zaśpiewa swoje przy tobie.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: I po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.